0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się staje.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest sobota, 9.

Przywołaj postać bliskiego ci świętego lub człowieka wiary, którego podziwiasz. Pomyśl o nim przez chwilę.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.

Jezus mówi do uczniów, że nie są z tego świata. Spróbuj przywołać jeszcze raz postać z początku rozważania. Czy o niej również powiedziałbyś, że nie jest z tego świata? Jakie cechy na to wskazują? Która z nich jest dla ciebie szczególnie ważna lub chciałbyś ją mieć?

Współczesny świat proponuje nam wygodę, szybką przyjemność i łatwą nagrodę. Jednak na dłuższą metę nie dają one spełnienia. Z drugiej strony bycie nie z tego świata bywa trudne. Możemy czuć się niezrozumiani, odrzuceni i niepasujący do otoczenia. Choć to trudniejsza droga, to jednak właśnie ona przynosi ostatecznie spełnienie. Kiedy ostatni raz czułeś, że jakiś trud płynący z bycia uczniem Jezusa przyniósł ci pokój, radość lub nadzieję?

Słowa, które dziś słyszymy, przygotowują uczniów na odejście Jezusa. W tamtym momencie mogły się im wydawać bardzo trudne, ale po czasie je zrozumieli. Wsłuchaj się jeszcze raz w dzisiejszą Ewangelię. Szukaj w tych słowach światła i nadziei dla siebie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.

Na koniec tej modlitwy oddaj Jezusowi to wszystko, co jest Twoim trudem. Złóż to w Jego kochające ręce.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.

not

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Parara, parara, audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Macha

Mamo żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się Fela.

0: Tarara,
1: audycja tarara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Amerykanie mogą przenieść swoich żołnierzy z Niemiec do Polski. Andrzej Poczobut o tym, dlaczego wcześniej nie opuścił białoruskiego więzienia. Ostrożny optymizm na rynkach paliw. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Teraz mówi, że możliwe, iż trafią oni do Polski.
1: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe.
0: Sceptycznie o tym pomyśle wypowiadał się premier Donald Tusk. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać tych żołnierzy. Nie pozwolę na to, by Polska była wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim, skomentował pomysł szef rządu. Otwarty natomiast na relokację Amerykanów z Niemiec do Polski jest prezydent Karol Nawrocki.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Andrzej Poczobut mógł wcześniej opuścić białoruskie więzienie, ale nie chciał iść na układ z tamtejszymi służbami. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi ujawnia, że już po miesiącu od jego uwięzienia dostał propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił. To kwestia odpowiedzialności przywódców za los swojej organizacji, mówi Poczobut.
3: Jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje.
0: Andrzej Poczobut przechodzi badania i dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
4: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,90. Za litr.
0: Prognozuje analityk rynku paliw z BME Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też Autogaz. Minął rok pontyfikatu Leona XIV. 8 maja 2025 roku kardynał Robert Prewost został wybrany na papieża. Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk zwraca uwagę na wymiar misyjny tego pontyfikatu i podkreśla niedawną wyprawę apostolską Leona XIV do krajów afrykańskich.
5: Jakby chciał w tym też pokazać, że to jest ten kontynent ogromnych trudności, też problemów, ale jeśli chodzi o życie wiarą, życie kościoła chrześcijańskie, to jest kościół największej dynamiki rozwoju i kościół też przyszłości, pewnych wartości wynikających też z normalnego życia rodzinnego, z pewnego oparcia się na Ewangelii, że rzeczywiście takie akcenty pokazując przez tą swoją dużą właśnie wyprawę właśnie na ten kontynent, jak bardzo jest to dla niego ważne, jak bardzo jest to drogie jego sercu.
0: Papież przypomnijmy, był w Afryce 11 dni, odwiedził Algierię, Kamerun, Angolę oraz Gwinę Równikową.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli i oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochasz.

0: Pożar na Lubelszczyźnie opanowany, pora na działania śledczych. Papież w Neapolu z jasnym przesłaniem do kościoła. Wisła Kraków po 4 latach wraca do ekstraklasy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął on około 300 hektarów lasu. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
1: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. W środę 20 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. W piątek zakończyła się rozprawa odwoławcza. Sąd wysłuchał ostatnich głosów stron. Sąd apelacyjny odroczył ogłoszenie wyroku z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Oskarżeni nie stawili się na rozprawie. To Roman D., szef firmy zlecającej przewiert, i dwaj wykonawcy zadania, Marcin S. i jego pomocnik Józef D. Pozostała trójka, Marcin K., Jakub K. i Ewa K., została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. To pracownicy innej firmy realizującej inwestycję związaną z rozbudową sieci gazowej. We wczorajszej rozprawie uczestniczyły 4 kobiety, które mają status oskarżycieli posiłkowych, bliskich ofiar katastrofy.
0: Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w maju 2024 roku. Tuż po jego ogłoszeniu bielska prokuratura oceniła, że wysokość kary nie jest satysfakcjonująca. Od wyroku pierwszej instancji odwołały się wszystkie strony procesu. Wpłynęło w sumie 9 apelacji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W dniu pierwszej rocznicy swojego wyboru na Stolicę Piotrową Leon XIV odwiedził sanktuarium maryjne w Pompejach. Drugim etapem jego pielgrzymki był pobliski Neapol. W katedrze papież spotkał się z duchowieństwem i modlił się przed relikwiami świętego Januarego, patrona miasta. Od 2 maja zakrzepła krew męczennika jest w stanie płynnym. To tak zwany cud świętego Januarego. W przemówieniu Leon XIV wezwał Kościół, by był światłem nadziei w mieście naznaczonym nierównościami, bezrobociem i kruchością rodzin.
4: W tym kontekście działalność duszpasterska jest wezwana do ciągłego ucieleśniania przesłania ewangelicznego, aby wyznawana i celebrowana wiara chrześcijańska nie ograniczała się do jakiegoś emocjonalnego wydarzenia, ale głęboko przenikała tkankę życia i społeczeństwa. Ciężar ten jest jednak ogromny, zwłaszcza dla kapłanów.
0: Papież powierzył mieszkańców wstawiennictwu Maryi i świętego Januarego oraz prosił, aby Pan błogosławił miasto.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Exner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
3: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Lalalaj, najładniej śpiewała Ewa Farna i to właśnie ona śpiewała. 17 już prawie minut po godzinie 12. Maciej Staniak, witam w końcu za sterami w Radiu Rodzina. Ktoś może zauważył, że się lekko spóźniłem, ale to nie moja wina zupełnie, a człowiek się denerwuje, nawet jak nie jego wina. Koleje Dolnośląskie informują w takich przypadkach za opóźnienie serdecznie przepraszamy. Chociaż nawet nie wiem, czy jest serdecznie, za opóźnienie przepraszamy po prostu. Także tyle, jak pociąg miał jechać 48, to jechał godzinę 48 i już, no, co tu zrobić? Jakby go tam z tyłu pudzian tak pchał, w zasadzie nie jechał, tylko tak... się tak jakoś toczył, tam się zepsuł, czy coś, nie wiadomo. No, człowiek się denerwuje, że się spóźni, a nie powinien się denerwować, więc się spróbuję teraz nie denerwować. Posłuchamy sobie Meli Koczeluk i spróbujemy wejść łagodnie w sobotnie popołudnie w Radiu Rodzina.

0: Absolutna legenda, w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, Bruce Springsteen na antenie Radia Rodzina, 34 minuty po 12. Do teatru Luby mnie byś zabrał, trochę kultury byśmy łyknęli, dawno nie byliśmy. Bardzo proszę, można w dodatku bilety za darmo w Radiu Rodzina wygrać. Na przedstawienie, które odbędzie się, to od razu przypomnę, 12 maja o godzinie 19 w Teatrze Polskim, bodajże scena na Świebockim. I przedstawienie nosi tytuł Prawdziwa Historia, to jest przedstawienie na podstawie Olgi Tokarczuk. Zapraszam serdecznie. Co trzeba zrobić, żeby podwójne zaproszenie od nas odebrać? Otóż wysłać jednego SMS-a pod numer, tutaj ucho nadstawiamy, 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina i wpisujemy, jakie przedstawienie teatralne wam się do tej pory najbardziej podobało. Parę słów można napisać, ewentualnie dlaczego. Czekam na te SMS-y i na pewno jakieś sobie wybiorę i sobie później pójdziecie do teatru skorzystać z kultury. A jak nie wygracie, to też możecie iść do teatru. A co? Raz na jakiś czas trzeba.
1: Milicz.
2: Milicz.
1: 78
2: i 5
1: FM.

Grupa Coldplay tak ładnie sobie zagrała, za chwilkę też ładnie zagramy i nietypowo dosyć. 11 minut i będzie godzina 13. Wczoraj widziałem absolutnie nieprawdopodobne tłumy na koncert Taco Hemingwaya w hali stulecia. Kolejki gigantyczne, to podobno z każdej, z kilku stron tam się wchodziło i trzeba było naprawdę długo czekać w ciągnących się kolejkach, żeby zobaczyć występ tego rapera. No ja się nie spodziewałem, że tak dużo ludzi przyjdzie i to dwukrotnie, bo dziś kolejny koncert i znowu nie ma biletów, więc pewnie znowu hala szczelnie wypełniona. Ja z rapem to tak, no ale trzeba troszeczkę znać się na tym, co tam młodzież lubi słuchać i chce tego sobie posłuchać, więc my też teraz znalazłem jeden kawałek Taco Hemingwaya pod tytułem Tramwaje, w którym za uchy troszkę sobie ściągnął, także dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, płaczą tam po kątach, że nie mogą tego posłuchać, to ta piosenka, dla tych, którzy nie znają też, żeby sobie posłuchać i zobaczyć, na co młodzież tak licznie i tłumnie i chętnie chodzi, a przecież Juvenalia za darmo mają, ale nie, na Taco by chcieli. Proszę bardzo, Taco Hemingway, chyba po raz pierwszy w Radiu Rodzina.

Jak pies bezpański za mięsem. Biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie. Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: filozof, w notesie piszę te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Rozejm między Rosją a Ukrainą. Ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. Ostatnie powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie, a amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi udało się nakłonić do rozejmu w wojnie z Ukrainą. Rozejm ma potrwać od dzisiaj do 11 maja. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych, bo według ekspertów Kreml mimo wszystko boi się ukraińskich ataków na Moskwę. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
1: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
0: Mówi rzecznik rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się jedynie premier Słowacji, Robert Fico. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tzw. hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzeniania się hantawirusa jest, tu cytat, absolutnie niewielkie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Egzamin potrwa 3 dni. Leon XIV w pierwszą rocznicę wyboru na stolicę Piotrową odbył pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Tam wielokrotnie odwoływał się do słów świętego Jana Pawła II. Papież zawierzył się Maryi, prosił o różaniec za rodziny i pokój.
4: Pokolenia wierzących zostały ukształtowane i były strzeżone przez tę modlitwę. Prostą i ludową, a jednocześnie zdolną do mistycznych wyżyn i będącą skarbnicą najbardziej istotnej teologii chrześcijańskiej. Cóż bowiem jest bardziej istotnego niż tajemnice Chrystusa, niż Jego święte imię, wymawiane z czułością dziewiczej matki? To w tym imieniu i w żadnym innym możemy być zbawieni.
0: Leon XIV jest pierwszym amerykańskim papieżem, ale 22 lata, dodajmy, spędził w Peru, gdzie m.in. był biskupem diecezjalnym.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po 13, sobota, 9 dzień maja, 15 stopni mamy, 16 będziemy mieli za chwilkę. Słońce, no, próbuje się przedzierać przez chmury, synoptycy nie dają mu zbytnich szans, no ale pożyjemy, zobaczymy. Wiatr 9 km na godzinę, czyli bardzo delikatnie. W nocy niestety temperatura spadnie i to dość drapieżnie, można powiedzieć, do 7 stopni tylko. 21 za to jutro, zobaczymy na termometrach, szykujcie się też na sporo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam. Między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

Nie Radio Gaga, tylko Radio Rodzina. 24 minuty po godzinie 13. Jeżeli nie za bardzo wam wychodzi bieganie, nie lubicie biegania, ale zazdrościcie biegaczom, że mają fajną kondycję, są uśmiechnięci, zdrowi i chudzi, to jest dla was pewne rozwiązanie. Otóż tutaj wyczytałem, że naukowcy wykazali, że śmianie się przez 2 minuty, jak się tak długo przez 2 minuty śmiejecie, to tak samo dla zdrowia jest dobre, jak bieganie przez 20 minut. I wymyśliłem dla was takie zadanie, żeby iść do parku albo tam, gdzie dużo biegaczy się gromadzi i po prostu siedzieć sobie na ławce i jak oni biegną, to sobie po prostu śmiać się w tym czasie i macie jakby zapewnione to samo, co oni, a siedzicie i się śmiejecie. Także proszę bardzo, jak nauka nam wspaniale pomaga. A dla prawdziwych biegaczy, którym marzy się jeszcze na przykład półmaraton nocny, choć już biletów nie ma, też mam dobrą wiadomość. Odwiedził nas ostatni organizator. No i obiecał, że jeszcze jakiś pakiecik czy dwa trafią w nasze łapki. Będziemy wam na pewno przed samym biegiem, parę dni wcześniej pewnie rozdawali takie zaproszenia w jakimś konkursie, więc słuchajcie uważnie, Radia Rodzina, jeżeli marzy wam się kolejny nocny półmaraton we Wrocławiu. A tymczasem zaklinamy, żeby Marek Kościkiewicz miał rację i tylko błękit nad naszymi głowami, a nie te szare chmury.

A to z kolei Jose James, tak nam tutaj powolutku pięknie zagrał w Radiu Rodzina. 43 minuty po godzinie 13. Do teatru cały czas czekam i chcę rozdać zaproszenia do Teatru Polskiego na 12 maja na godzinę 19 na przedstawienie, na prawdziwe historie, tytuł tego przedstawienia, prawdziwe historie Olga Tokarczuk, reżyseria Michał Zadara. Zapraszam serdecznie. Jak je odebrać? Na dwa sposoby. Można wysłać SMS 7148 i napisać, jakie przedstawienie do tej pory kiedykolwiek obejrzane przez was teatralne, teatr telewizji też możemy do tego dołączyć. Zrobiło na was duże wrażenie i pamiętacie? Albo zadzwonić i o tym opowiedzieć po prostu pod numer 71 322 20 22. Jak coś czekam, a bilety również czekają. Troszkę przyspieszymy. Freak Power.

0: Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika dobiegają końca. Donald Trump dopuszcza przeniesienie amerykańskich żołnierzy do Polski. Deszcz na Lubelszczyźnie, ale strażacy wciąż w akcji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu trwają uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, emerytowanego metropolity przemyskiego, byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Homilię podczas mszy świętej pogrzebowej wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Między innymi tak wspominał byłego metropolitę przemyskiego i byłego przewodniczącego episkopatu.
1: Nie bał się trudnych tematów. Miał odwagę mówić prawdę, nawet gdy była ona niewygodna. W świecie zagubionym przypominał o fundamentach Ewangelii, sumieniu i odpowiedzialności przed Bogiem. Umacniał wiarę ludzi, którzy przez lata żyli pod presją systemu. Nie ograniczał się do zarządzania. Był obecny pośród ludzi, odwiedzał parafię, słuchał, towarzyszył. Chciał pokazać, że Kościół jest nie tylko instytucją, może nie tyle instytucją, co żywą wspólnotą.
0: Arcybiskup Józef Michalik był m.in. od 2004 do 2014 roku przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2011-2014 wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Zmarł 3 maja, miał 85 lat. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Teraz mówi, że możliwe, iż trafią do Polski.
2: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe.
0: Sceptycznie o tym pomyśle wypowiadał się premier Donald Tusk, który mówił, że nie powinniśmy jako państwo podbierać żołnierzy Niemcom. Otwarty natomiast na relokację amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski jest prezydent Karol Nawrocki. Podobne stanowisko jak prezydent w mediach społecznościowych deklaruje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
4: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
0: Według służb do tej pory spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Teatr Śląski szykuje się do śląskiej wersji słynnego Hamleta Szekspira. Przekładu oryginalnego tekstu na język śląski dokonał Mirosław Syniawa. Jak zapewnia, w spektaklu nie zabraknie najsłynniejszej szekspirowskiej frazy.
5: Ona się nie różni zbytnio od polskiej, być albo nie być, to ci jest pytanie. Inaczej brzmi reszta z milczeniem w tej wersji, którą będzie można zobaczyć w teatrze. Padną słowa, więcej godać nie trzeba.
0: Premiera tragedii o Hamleta księcia Dyny Marku już 15 maja. W spektaklu będą też obecne fragmenty najnowszego polskiego przekładu Hamleta autorstwa profesora Tadeusza Sławka.
6: Dokładnie 5 minut po godzinie 14, sobota, 9 dzień maja, 15. Na te 16 obiecane stopnie jeszcze musimy zaczekać. Niestety chmury dominują, słońce miało walczyć, ale chyba się poddało i niestety raczej dziś go nie zobaczymy, twierdzą synoptycy. Jutro już cieplej, 21 stopni. Zachmurzenie dość duże, ale już słońce ma się pojawiać. Deszcz wyczekiwany przez rolników, sadowników w poniedziałek ma się pojawić podobno.
7: Radio Rodzina.

0: 26 minut po godzinie 14 w Radiu Rodzina łączymy się teraz z naszym gościem, można powiedzieć. Krzysztof Jarząb, moim Państwa gościem jest i będzie Was zachęcał, żebyście się ruszyli troszkę z domu do bardzo ładnej miejscowości, w której przy okazji Dnia Europy odbędzie się całkiem sporo fajnych rzeczy. Witam serdecznie. Co tam ciekawego w takim razie jutro będzie się działo?
1: Dzień dobry. To tak jak zostało wspomniane, gorąco zapraszam jutro od rana do Jedliny Zdroju w byłe województwo wałbrzyskie. Świętujemy tam wspólnie jutro Dzień Europy. Dzieci będzie bardzo dużo. Od godziny 10 w Parku Zdrojowym zapraszamy na piknik europejski. Przygotowaliśmy tam sporo atrakcji. Będą występy lokalnych zespołów na scenie. Będą lokalni rękodzielnicy, lokalni artyści. Od godziny 11.30 mamy bezpłatną degustację europejskich zup. Od razu uprzedzę, że zupy będą w dwóch wersjach. W wersji mięsnej, ale też dla tych z Państwa, którzy mięsa nie jedzą, będzie wersja bezmięsna. Tak jak wspomniałem, będą występy lokalnych artystów. Na pewno mocnym punktem programu jest po godzinie 14 występ gwiazdy naszego wydarzenia, Pauliny Lendy. Ja myślę, że wielu słuchaczom nie trzeba tego wokalnego skarbu Dolnego Śląska przedstawiać. Paulina Lenda zabierze nas na południe, zrobi recital hiszpański Hanei no Estas. Na to zapraszam. I poza piknikiem europejskim to na pewno, o czym warto wspomnieć, to to, że organizujemy grę terenową Nasza Europa, która będzie się rozgrywać, ona się zacznie w parku, natomiast będzie się rozgrywać na terenie niemal całej Jedliny Zdroju. Zachęcam do wzięcia udziału, ponieważ zapisy są wciąż otwarte, a do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
0: Dobrze, drodzy Państwo, a która to jest edycja Dni Europy, które obchodzimy?
1: Tutaj bym musiał policzyć i będę miał problem, natomiast my jako przedstawicielstwo tutaj we Wrocławiu co roku świętujemy w okolicach 9 maja Dzień Europy. Dzisiaj świętowaliśmy na bulwarach Politechniki Wrocławskiej, natomiast od kilku lat staramy się zachęcać ludzi do wyjechania poza Wrocław, wyjechania poza duże miasta i stąd właśnie pomysł w tym roku, żeby to była Jedlina Zdrój, ale tak jak mówię, od dobrych kilku lat organizujemy obchody Dnia Europy poza Wrocławiem. A jeżeli chodzi o całościowo, to przedstawicielstwo w tym roku świętuje 15-lecie, więc od 15 lat. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska na obchody Dnia Europy.
0: Jeszcze jednej rzeczy nie dodałeś, ale ja dodam szybciutko. Drodzy Państwo, jutro warto się wybrać do Jedliny Zdrój, nie tylko dlatego, że tam świętujemy Dzień Europy, ale też dlatego, że ma być piękna pogoda. 21 stopni, w końcu wyczekane słoneczko ma się pojawić, więc pakujemy się szybciutko i z samego rana jedziemy, żeby nie przegapić wszystkich atrakcji. Bardzo Ci serdecznie dziękuję w takim razie.
1: Super, życzę wszystkim miłego popołudnia.
0: A ja życzę...
1: Do zobaczenia jutro w Jedlinie Zdroju.
0: Tak jest, życzę udanych obchodów Dni Europy. Pozdrawiam serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

Avril Lavigne do nas śpiewała 15 minut przed godziną 15. O 15 już na koronkę też zapraszam serdecznie na żywo, ale przypomnę jeszcze raz, jeszcze jutro będę zapraszał, ale może jeszcze uda się dzisiejszego dnia zaprosić kogoś z Państwa na spektakl, który 12 maja o godzinie 19 w Teatrze Polskim pod tytułem Prawdziwa historia Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadara. A zadanie jest prostsze. Albo dzwonimy i opowiadamy na antenie o swoim ulubionym przedstawieniu teatralnym, które zapadło Wam w pamięć, albo piszemy SMS-a 7148, zaczynamy go od słowa rodzina i opisujemy, piszemy, jakie przedstawienie i dlaczego zapadło Wam najmocniej, najsilniej w pamięć. I to absolutnie wystarczy.

everything I did to you. To you.

Oto matka Twoja. Zegar wybił godzinę Twej śmierci, Jezu. Życie ustało. Wszystko ogarnęła cisza pełna żałoby i po ludzku patrząc rozpaczy. Pod Twym krzyżem, Panie, na którym wisiało Twoje martwe ciało, stała matka z sercem pełnym niewysłowionej boleści. Ona była przy Tobie zawsze, szła obok Ciebie na drodze krzyżowej, widziała Twoje upadki, a każdy Twój jęk odbijał się echem bólu w jej sercu. Cierpiała bardzo, tak jak cierpi się patrząc na ból kogoś najbliższego. I choć cierpienie dochodziło do granic ludzkiej wytrzymałości, w jej sercu nie było ani odrobiny rozpaczy. Ona już pod krzyżem, gdy zdawało się, że kończy się wszystko, była i pozostanie matką niezawodnej nadziei. Bo nie skłaniała swego serca ku ludzkiej mądrości, lecz jako oblubienica słowa, właśnie słowo Boga umieściła pośrodku swego serca. Zachowywała i rozważała je zarówno w czasie radości, jak i przyszywającego bólu. Maryja pozwoliła, by ono, Twoje słowo, kształtowało jej myślenie i sposób patrzenia na ludzi, wydarzenia i świat. I właśnie to słowo, że pocznie i porodzi syna, który będzie zbawicielem świata, pozwoliło jej mężnie przeżyć chwilę, gdy miecz boleści przeszywał jej serce. Dziękujemy, Panie, za przykład wiary Maryi i także za to, że dałeś nam ją za matkę, która uczy życia wiary i wstawia się za nami. Dla zasług Twojej bolesnej męki wraz z Maryją prosimy o ducha wiary i niezachwianej nadziei dla wszystkich dzieci Kościoła. Spraw, Panie, abyśmy we wszystkim dostrzegali miłosierną rękę Ojca, która prowadzi nas do pełnego zjednoczenia z Tobą. Niech wszyscy wraz z Twoją Matką, swoim życiem, głoszą potęgę Twego miłosierdzia.

Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj dzieło moralnego odrodzenia narodu i Europy. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Daj sprawiedliwy pokój Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu oraz cierpiącym z powodu wojny, przemocy i niesprawiedliwości. Umocnij chorych, obdarz łaską szczęśliwej śmierci konających i radością nieba zmarłych. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
1: umarł

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika dobiegają końca. Donald Trump dopuszcza przeniesienie amerykańskich żołnierzy do Polski. Deszcz na Lubelszczyźnie, ale strażacy wciąż w akcji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu trwają uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, emerytowanego metropolity przemyskiego, byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Homilię podczas mszy świętej pogrzebowej wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Między innymi tak wspominał byłego metropolitę przemyskiego i byłego przewodniczącego episkopatu.
1: Nie bał się trudnych tematów. Miał odwagę mówić prawdę, nawet gdy była ona niewygodna. W świecie zagubionym przypominał o fundamentach Ewangelii, sumieniu i odpowiedzialności przed Bogiem. Umacniał wiarę ludzi, którzy przez lata żyli pod presją systemu. Nie ograniczał się do zarządzania. Był obecny pośród ludzi, odwiedzał parafie, słuchał, towarzyszył. Chciał pokazać, że Kościół jest nie tylko instytucją, może nie tyle instytucją, co żywą wspólnotą.
0: Arcybiskup Józef Michalik był m.in. od 2004 do 2014 roku przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2011-2014 wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Zmarł 3 maja, miał 85 lat. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Teraz mówi, że możliwe, iż trafią do Polski.
2: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe.
0: Sceptycznie o tym pomyśle wypowiadał się premier Donald Tusk, który mówił, że nie powinniśmy jako państwo podbierać żołnierzy Niemcom. Otwarty natomiast na relokację amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski jest prezydent Karol Nawrocki. Podobne stanowisko jak prezydent w mediach społecznościowych deklaruje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
4: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
0: Według służb do tej pory spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Teatr Śląski szykuje się do śląskiej wersji słynnego Hamleta Szekspira. Przekładu oryginalnego tekstu na język śląski dokonał Mirosław Syniawa. I jak zapewnia, w spektaklu nie zabraknie najsłynniejszej szekspirowskiej frazy.
5: Ona się nie różni zbytnio od polskiej, być albo nie być, to ci jest pytanie. Inaczej brzmi reszta z milczeniem w tej wersji, którą będzie można zobaczyć w teatrze. Padną słowa, więcej go dać nie trzeba.
0: Premiera tragedii o Hamleta księcia Dyny Marku już 15 maja. W spektaklu będą też obecne fragmenty najnowszego polskiego przekładu Hamleta autorstwa profesora Tadeusza Sławka.
6: Proszę, trzymałem kciuki i się rozpogodziło, ba, nawet termometry pokazały więcej niż miały, 17 stopni w tej chwili, no i fajnie, wiatr wieje z prędkością 12 km na godzinę, słońce od czasu do czasu wychodzi zza chmur i robi się całkiem przyjemnie, jutro temperatura wzrośnie do 21 stopni i również na niebie powinno się od czasu do czasu pojawiać słońce, jeżeli tęsknimy za deszczem, ten ma pojawić się w poniedziałek, choć przelotny, ale ma pokropić.
7: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Reklama.

Tam brakuje takiego jeszcze o, na łóżku, o. 48 minut po godzinie 15, tu Radio Rodzina. Czytam sobie, jak 100 lat temu ludzie wyobrażali sobie naszą rzeczywistość w końcu, czyli ich przyszłość. Dość powszechne były latające samochody, to sobie wyobrażano prawie w każdej jakiejś wizji, że w ten sposób transport będzie się odbywał. Oczywiście więcej robotów zdecydowanie, no i podbój kosmosu. Już mieliśmy być na Księżycu przynajmniej, jak nie, troszeczkę dalej. Niektóre rzeczy się sprawdziły bardzo dobrze, bo przewidywano, że będziemy mogli się komunikować na odległość w bardzo prosty sposób za pomocą właśnie jakiegoś takiego przenośnego urządzenia, że będzie można robić zakupy też na odległość. To wszystko się bardzo fajnie sprawiło. Dużo było tych robotów jednak, choć jak tak teraz się przyjrzeć, tak naprawdę, może oczywiście nie takie humanoidalne roboty, ale mimo wszystko sporo część ludzi ma takie jeżdżące sobie po domu robociki, które tam świetnie odkurzają. Są też automatyczne kosiarki chociażby, które też same sobie wszystko robią. Więc troszkę zaczyna się to faktycznie wszystko zmieniać. A nawet Tesla ostatnio podobno zamknął dwie fabryki z samochodami i przerabia je na fabryki z tymi humanoidalnymi robotami, które właśnie mają nas wspomagać w pracach domowych chociażby, bądź też pracować za nas ciężko gdzieś tam, gdzie człowiek sobie niezbyt dobrze radzi. Także ta przyszłość również ciekawie się zapowiada, ale ja bym się pokusił, żebyście teraz porozmawiali, jak ta przyszłość za 100 lat waszym zdaniem będzie wyglądała.

ktokolwiek kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

Pierwszego dnia dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: czerwone papryczki za nami. Pięć, no prawie sześć minut po godzinie 16:00. Tu Radio Rodzina. Czas teraz na powtórkową audycję pod tytułem Rodzic ma moc, w której będziemy rozmawiać o początku rodzicielstwa z perspektywy przyszłej mamy, no czyli o ciąży, porodzie i połogu. Na swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się specjaliści. Rozmowę poprowadzi Judyta Exner. Zapraszam serdecznie.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy jest ważny.
3: Przy mikrofonie Judyta Exner, a w studiu są ze mną Wiktoria Jąderko, położna z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Bogusia Bieniek, Dula, stowarzyszona w Stowarzyszeniu Dula w Polsce. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I Marta Garbacz, mama 5-letniej Emilki.
6: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy o początku, bo jest to pierwsza audycja tego cyklu, czyli o momencie oczekiwania na dziecko, o porodzie i o pierwszych chwilach z maleństwem. Pierwsze pytanie. Kiedy wokół jest tak wielu doradców, mamy blogi, podcasty, często te treści w jakiś sposób się wykluczają. Dodatkowo bliskie nam osoby chcą w dobrej wierze doradzić, pomóc. No i możemy czuć się nieco właśnie zagubione. Jaka jest waszym zdaniem taka złota droga, jeśli chodzi o to przygotowanie się do ciąży i już bycie w ciąży?
4: No to ja zacznę. Zacznę od tego, że około 50% ciąż w Polsce jest nieplanowanych, zatem co druga z nas nie ma możliwości, żeby do tej ciąży się przygotować. Każda kobieta w okresie koncepcyjnym powinna suplementować kwas foliowy, jest to bardzo istotne. I w momencie chęci planowania ciąży, świadomego planowania ciąży, bardzo istotne jest to, aby nie zapominać o sobie, słuchać rad osób bliskich, ale wybierać z tych rad te, które są nam najbliższe. Decydując się na ciążę, należy pamiętać o relacji z partnerem, pamiętać, że to nie tylko projekt dziecko, ale dbać o tą relację, dbać o to wspólne spędzanie czasu, ponieważ w tym staraniu się o dziecko można się zatracić i po prostu zgubić tą relację, którą pięknie już przez ten czas bycia z sobą zbudowaliście. Dać sobie czas, to nie będzie tak, że po miesiącu starań, po dwóch, ujrzycie już dwie kreski na teście ciążowym, to może być rok starań i tyle sobie mniej więcej dajcie. Dajcie sobie 12 miesięcy na to, aby starać się o tą ciążę. Jeśli po tych 12 miesiącach kobieta nie będzie w ciąży, wtedy należy udać się do specjalisty, aby sprawdzić, czy po prostu wszystko jest w porządku. 12 miesięcy, rok regularnego współżycia, co to znaczy regularne współżycie, czy 4 razy w tygodniu.
3: No to w końcu mamy to. Dwie kreski na teście, jesteśmy w ciąży. Czego najbardziej potrzebuje kobieta w ciąży, żeby przejść przez ten czas w zgodzie ze sobą, jako przyszła mama, ale też osoba?
5: Ja myślę, że czułości do samej siebie, bo to, co powiedziała Wiktoria, że duży procent ciąż to jest jednak niespodzianka dla mamy i taty i niekoniecznie musi od razu wywołać radość, tak? Są osoby, które bardzo czekają na te dwie kreski, są takie, dla których to będzie szok, będzie płacz i będzie po prostu żałoba po moim życiu i to jest naturalne. Myślę, że jest bardzo ważne, żeby kobiety pozwoliły sobie na akceptację różnych emocji, które towarzyszą po prostu tym początku macierzyństwa, bo to jest bardzo emocjonujący czas i uznanie tych emocji, pozwolenie sobie nawet na taką właśnie smutek i powiedzmy żałobę, że ja tutaj coś straciłam, nie ma obowiązku jakby od początku tryskać radością i być mega ucieszonym z tego, że ja będę mamą. To przyjdzie, jestem przekonana, że to przyjdzie, natomiast bardzo często spotykam się z tym, że kobiety mają wyrzuty sumienia, że tak zareagowały, a nie inaczej na tą wiadomość o ciąży. To jest dla nich obciążające. One i tak już się czują bardzo odpowiedzialne za zdrowie tego dziecka, za właśnie tą suplementację kwasu foliowego, jodu, żelaza, za to, Boże, ile mam stresu w pracy, co będzie z moją relacją teraz, a jeszcze ja się denerwuję i przecież wiem, że ten mój stres źle wpływa na dziecko i to wszystko jeszcze bardziej zapętla. Kobiety, no po prostu bądźmy dobre dla siebie i wyrozumiałe, tak? To jest trudny czas i masz prawo przeżywać przeróżne emocje, od euforii do smutku i lęku przed tym, co cię czeka. Czasami nazwanie po prostu takich uczuć i emocji już przynosi ulgę. Oczywiście dbaj o siebie, o to dziecko, ale bardzo fajnie, podobało mi się to, co powiedziałaś, Wiktoria, żeby też dbać o swoje normalne życie takie, jak było, tak? O tą relację właśnie z partnerem i myślę, że to jest super, w jaki sposób tata się ma przygotować do bycia tatą. Kochaj swoją partnerkę przede wszystkim, troszcz się o nią. Jeżeli ona będzie zaopiekowana, to będzie zaopiekowane też to dziecko, tak? Może to być najważniejsza twoja rola życiowa i będziesz miał z tego mnóstwo satysfakcji. Pozwól sobie na to.
4: Tak, właśnie często jest tak, że gdy dowiadujemy się o tym, że jesteśmy w ciąży, troszkę zapominamy o sobie. Zapominamy o swojej aktywności fizycznej, którą uwielbiałyśmy. I tu takie troszeczkę wpadamy w błędne koło, bo często na przykład ta aktywność fizyczna jest zalecana w ciąży. Zalecane jest około 150 minut tygodniowo właśnie aktywności fizycznej, która ma wpływ na dobrostan ciąży i na przykład ma też wpływ na przebieg porodu. Kobieta jest w ciąży i nagle zapomina o tej aktywności fizycznej, bo wydaje jej się, że po prostu jest to złe dla ciąży, nic bardziej mylnego. Uprawiaj ten sport, który przynosił ci wcześniej przyjemność. Tak naprawdę będziesz widziała jeszcze wiele, wiele korzyści z tego, że ten sport wykonujesz. Nie tylko to, że będziesz czuła dobrze się psychicznie, bo do tej pory to wykonywałaś i kochałaś to robić, ale zobaczysz długofalowe po prostu skutki tego, że ten sport w ciąży wykonywałaś.
5: Tak, to jest ważne, że po prostu żyć normalnym życiem, tak, na ile możesz, ale też często, zwłaszcza na początku ciąży, mamom towarzyszy bardzo duże zmęczenie, prawda? Jest taka potrzeba, duże obniżenie energii, potrzeba większa snu, gdzieś tam może jakieś mdłości, wymioty, one nie czują się dobrze w tym i mają też takie, często zarzucają sobie, Boże, ja nie daję rady, nic nie jestem w stanie ogarnąć, ciągle jestem zmęczona, bez sensu, jestem taka nieproduktywna. Jesteś mega produktywna, robisz najważniejszy projekt w ogóle na świecie, właśnie kształtujesz nowe życie w środku, w sobie. Nikt tego nie potrafi zrobić po prostu. Kurczę, inżynierzy z Doliny Krzemowej nie potrafią stworzyć nowego życia. Uszanuj to, że jesteś zmęczona, bo po prostu to wymaga mnóstwo energii. Pozwól sobie na ten odpoczynek i zaakceptuj to, że może wydaje się, że jesteś w słabszej formie, ale po prostu robisz tak niesamowicie wyczerpującą, ważną pracę tam w środku. Słuchaj, spokojnie, śpi, jeżeli tylko masz możliwość, śpi i w ogóle ogarniasz.
4: Śpisz, siedzisz na kanapie i projektujesz wtedy na przykład serduszko.
3: Marta, posłuchaj, a co tobie pomogło właśnie nie pogubić się wśród tych wszystkich rad, których domyślam się, że było bardzo dużo 5 lat temu, tak, a nawet wcześniej, zanim jeszcze Emilka pojawiła się na świecie?
6: Rad było dużo. Przeglądając chociażby internet, można tam znaleźć mnóstwo różnego rodzaju podcastów, filmów, rad. Mam, ale zastanowiłam się tak właśnie wspólnie z mężem, czy one są prawdziwe. Czy te osoby, które stoją po drugiej stronie, nagrywają to w pięknych czasami okolicznościach, czy to jest prawda? Czy te osoby rzeczywiście są doświadczone, czy one tego... No i słuchajcie, zrobiliśmy taką naprawdę podstawową rzecz, czyli wyszukaliśmy książek, które mówią coś o właśnie macierzyństwie, tak? O tych wczesnych momentach. I bazowaliśmy głównie na tym, no ale też na właśnie spotkania z położną, później w pewnym momencie się spotykają, więc jakby staraliśmy się te wszystkie informacje, które płyną właśnie z internetu, z telewizji, czy tam od różnego rodzaju znajomych, zostawić sobie na boku, przyjmować je oczywiście, ale nie traktować tego jak jakaś wytyczna, czy coś, według czego ja chcę żyć, według czego tego ja chcę postępować. No i ta książka i rady położnej to było dla nas to, według czego staraliśmy się postępować. Więc bardzo prosto, no ale myślę, że to właśnie nam dało.
3: I też w zgodzie z sobą.
6: Tak, właśnie myślę, że to jest chyba najważniejsze, żeby trochę jakby zaczerpnąć tej wiedzy z zewnątrz, ale słuchać siebie. To, co mówię, to, co mówi mój organizm, to, co mi podpowiada, no bo wydaje mi się, że nie podpowie mi na pewno czegoś przeciwko mnie.
5: Bardzo mi się podoba to podejście właśnie, bo to jest chyba często coś, czego brakuje współczesnym kobietom, że one nie ufają samym sobie. Będą słuchały wszystkich głosów z zewnątrz, różnych doradców, tak często faktycznie wykluczających się, można mieć mega mętlik w głowie, a trudno uwierzyć w swój własny instynkt. A ja jednak wierzę głęboko, że no my jesteśmy jednak ssakami i mamy gdzieś ten instynkt, tak? Że nas po prostu Pan Bóg też tak zaprojektował do tego, żebyśmy się rozmnażali, żebyśmy byli rodzicami, tak? Przez miliony lat to działa, więc dlaczego ma teraz nie działać? Moje ciało wie, co robi. Ja też gdzieś tam będę wiedziała, co robić. Oczywiście wiedza jest bardzo cenna i warto tą wiedzę pozyskiwać, bo to też daje spokój w głowie, natomiast dobrze sobie właśnie wybrać takie źródło, tak jak wy, któremu ufam i tego się trzymać, tak? A nie słuchać wszystkich wokół, bo naprawdę można oszaleć.
3: Postawmy tutaj kropkę, do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Bo my lubimy kontrolować, tak. A mówisz o tym, że ciąża, poród to jest coś takiego naturalnego, wynikającego z tego, jak jesteśmy zbudowane, jak działa nasze ciało i powinnyśmy mu zaufać. Czy w takim razie można w jakiś sposób przygotować się do tego porodu? Czy można go zaplanować?
3: No to ja uważam, że oczywiście można się przygotować, ale absolutnie nie można go zaplanować. Mhm. Bo gdyby można było poród zaplanować, to żadna z kobiet nie miałaby wcześniaczka, żadna z nas na przykład nie miałaby indukcji porodu, bo jej ciąża nie byłaby powikłana naciśnieniem tętniczym czy cukrzycą ciążową. Więc daleka byłabym od słowa plan w porodzie. Mhm.
2: Bo uważam, choć istnieje coś takiego jak plan porodu.
3: Tak, tak, istnieje. Jest to bardzo fajny dokument, ale myślę, że nazwa powinna być zmieniona, ponieważ no niestety w porodzie nie odhaczymy po kolei punktów, że chciałabym to i powoli odhaczam punkty. Plan porodu, bo taka właśnie nazwa figuruje, to dokument, w którym właśnie przedstawiam swoje oczekiwania względem porodu, co bym chciała, o czym bym marzyła, ale zdając sobie sprawę, że nie wszystkie te punkty mogą zostać spełnione, na przykład z powodu pewnych przesłanek medycznych. Uważam, że bardzo fajnie, żeby właśnie ten plan porodu stworzyć, ale pamiętaj, że to są nasze oczekiwania. I w taki chociażby sposób można się do tego porodu przygotować. Wiadomo, tak jak tutaj też Marta wcześniej wspominała, ona korzystała z książek, ale mamy też szkoły rodzenia, mamy też na przykład opiekę położnej, podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej, standard opieki okołoporodowej to jest taki dokument, który ustala, jak mniej więcej ta opieka okołoporodowa w Polsce ma wyglądać. W starszym standardzie widniała informacja o tym, że każda kobieta ciężarna po 21 tygodniu ciąży powinna zostać objęta tą obowiązkową opieką położnej. Teraz już do 10 tygodnia. Także widzimy, że już to przygotowanie od samego początku porodu ma przynieść pozytywne efekty i lepsze przygotowanie do tego macierzyństwa.
2: Kiedyś pamiętam, przeczytałam, że są 3 plany porodu. Że mama ma swój plan, dziecko ma swój plan i też jest boski plan. I znamy tylko jeden. I właśnie jak zaakceptować to, że ten proces no, nie będzie zawsze przebiegał tak, jak to sobie wyobrażamy.
4: Jeśli mogę, to ja lubię porównywać w ogóle ciążę i poród do takiej wyprawy w góry. Wiecie, jak idziecie w góry, to wiecie, że się tam trzeba przygotować dobrze, no nie? Trzeba w plecaku mieć różne rzeczy, trzeba mieć naładowanego powerbanka, trzeba mieć GPS-a, trzeba mieć ubrania na różne okoliczności pogody, mapę, wygodne buty i tak dalej, znać trasę mniej więcej, warunki pogodowe. Idziemy w te góry, żeby się cieszyć pięknem natury, chcemy zdobyć jakiś szczyt, mamy to zaplanowane. No jeżeli zmieni się pogoda, wiemy, że w górach potrafi się zmienić minuty na minutę, to bez jakiegoś rozgoryczenia prawdopodobnie zejdziemy ze szlaku, poszukamy innej drogi, odpuścimy ten szczyt, który zaplanowaliśmy, wrócimy bezpiecznie do schroniska i nikt do nikogo nie będzie miał pretensji, że zawiodłem siebie, moje ciało mnie zawiodło, pogoda mnie zawiodła w ogóle, bo gdzieś tam nie wszedłem, nie? I bardzo podobnie jest właśnie z ciążą i z porodem. Tak, ja chcę mieć jakieś wizję tej wędrówki. Spodziewam się pięknych widoków po drodze i w ogóle super przeżyć, ale jeżeli będzie trudno, jeśli będzie burza z piorunami, to ja się schowam, zawrócę, poszukam pomocy, zadzwonię po GOPR, wrócę i to będzie dobre. I myślę, że jeżeli się w ten sposób spojrzy z otwartością na różne scenariusze, które mają skutkować tym, że ostatecznie mamy być zdrowi i bezpieczni, to się da. Aczkolwiek lubię w moich klientkach budować takie poczucie, że ciąża to jest jednak fizjologiczny proces, że oczywiście zdarzają się powikłania, tak, ale powiedzmy, że pracujemy z fizjologiczną ciążą. Cudownie, że teraz ciążę można prowadzić u położnych, że jest ta opieka właśnie położnych, bo one właśnie kładą nacisk na fizjologię. Ja wierzę głęboko, że ciąża jest fizjologicznym planem Pana Boga, natury i my naprawdę jesteśmy stworzone do tego, żeby w tej ciąży być i drogami natury urodzić, byleby temu za bardzo nie przeszkadzać. Ale oczywiście zawsze się może zdarzyć, jak na tym górskim szlaku i nie będzie już czasu na rozkoszowanie się widokami i satysfakcję ze szczytu, tylko trzeba będzie szybciutko wracać do domu, nie?
3: Zgadza się. Właśnie bardzo spodobało mi się to porównanie, bo często spotykam się też z pacjentkami na sali porodowej, które mówią, że na przykład nie przygotowywały wcale się do porodu, bo ich koleżanka też się nic nie przygotowała i pięknie urodziła. No wiadomo, też się zdarzą osoby, które wyjdą nieprzygotowane na szlak i pięknie urodzą, ale ile tych osób jest, nie? Także zachęcam do tego, żeby do porodu się przygotowywać.
2: A Marta, jak wyglądały twoje przygotowania do porodu? Czy miałaś właśnie jakąś wizję?
5: No właśnie nie. Ja planu jako takiego, którym zaznaczyłabym, że chcę mieć piękną oprawę, tak? Czy to muzyczną, czy coś tam wokół, żeby się jakieś świeczki paliły, to zupełnie mi na tym nie zależało. Raczej wyobrażałam sobie, że będę chciała się skupić na tym, żeby być z mężem. I żeby maksymalnie dostosowywać się do rad, które będzie dawać mi położna, bo wyszłam z założenia, że ja to robię pierwszy raz, ona to robi już kilka razy. Czyli ona jest idealną osobą, której mogę zaufać, która jest w stanie dać mi takie rady, no, które po prostu mi się przydadzą i które mi pomogą. Co do miejsca i tak dalej, jak to ma dokładnie wyglądać, no to raczej czegoś takiego nie robiłam. Wyobrażałam sobie raczej, że to będzie coś fajnego, pozytywnego. Wiedziałam, że tam mogą być też, wiadomo, jakieś problemy z bólami i tak dalej, czy ja to wytrzymam, czy nie, ale raczej w ogóle się nad tym starałam nie skupiać, no bo wiedziałam, że to jest szpital, tak, to jest miejsce, które ma mi dać tą pomoc, tak?
3: Chciałam właśnie podkreślić, że uważam, że nastawienie to połowa, może nawet nie, więcej niż połowa do sukcesu, że właśnie pacjentka, która jest nastawiona na to, że będzie w miarę okej, zależy mi na dobrej opiece, a nie na przykład na warunkach lokalowych, no to myślę, że jakby ma większą szansę na sukces i powodzenie niż pacjentka, dla której na przykład istotniejsze jest może to, w jakim miejscu jest, chociaż też nie do końca, bo jakby w dzisiejszych czasach mamy prawo i możliwość do tego, żeby wybrać sobie godne miejsce do porodu. Jeśli na przykład my nie wyobrażamy sobie porodu w miejscu, możemy z boku słyszeć inną rodzącą, wybierzmy właśnie sobie szpital, który zaoferuje nam sale pojedyncze, nie? Jeśli to dla mnie jest najważniejsze. Bo szkoda, żeby taki warunek lokalowy zepsuł nam nasze doświadczenia porodowe, a mamy na to wpływ.
4: No jeżeli oczywiście mamy taką możliwość, mamy oczywiście. Tutaj na szczęście we Wrocławiu mamy duży wybór, jeżeli chodzi o oddziały porodowe, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy we w Polsce tak jest. Tutaj jest bardzo komfortowo, można pójść zwiedzić porodówkę, można oswoić się z przestrzenią wokół. I to jest jakiś element też oswajania, właśnie przygotowania, przejścia na sucho tego szlaku, nie? Górskiego, nie? To już jest coś, co może nam dać poczucie spokoju, więc jeżeli jest taka możliwość zwiedzenia w twojej okolicy, na przykład oddziału porodowego, idź, skorzystaj.
2: Właśnie chciałam nawiązać do tego, że jeśli nie mamy takiej możliwości odwiedzenia szpitala, też nigdy nie byłyśmy same w szpitalu, to pozostają nam troszeczkę te popkulturowe obrazy porodu. Porody zwykle przedstawiane w filmach są ekspresowe, zwykle wszystko się dzieje bardzo szybko, w krzyku i ta kobieta zazwyczaj po prostu leży. Co najbardziej waszym zdaniem odbiega od rzeczywistości, jeśli chodzi o te wstawianie tego okresu?
5: Z mojego punktu widzenia to jest przede wszystkim to, że ta kobieta rodzi i ona jest pełna sił. Dla mnie to było naprawdę duże zaskoczenie, jak na tych filmikach właśnie się to oglądało. Z jednej strony słyszymy, że to jest taka siła niewyobrażalna. Czasami, że mężczyźni nie są w stanie takich ciężarów podnieść, jak kobieta wkłada siłę w urodzenie dziecka. A tutaj widzimy panią, która dopiero co urodziła, jest szczęśliwa. To dziecko jest piękne, cały czas śpi. A rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jest olbrzymie zmęczenie, to dziecko płacze, więc jak to pogodzić w ogóle?
3: Ja natomiast uważam, że czas. Często właśnie na filmikach widzimy, że odpływają wody płodowe i na przykład po 15 minutach pacjentka...
2: Trzyma dziecko w ramionach.
3: Tak. Nie zdąży dojechać do szpitala. Wiadomo, takie sytuacje też mają miejsce, ale no może w 1%. A w filmach to raczej 99%, że pacjentka urodzi w drodze do szpitala. Więc zdecydowanie czas. Rodzice nie mają świadomości, że poród trwa. Może trwać u pacjentki, która rodzi pierwszy raz, czyli tak zwana pierwiastka, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Organizm musi jakby cofnąć wszystkie zmiany ciążowe. Te 9 miesięcy cały czas troszczyliśmy się o to, żeby ciąża rozwija się prawidłowo, żeby nie było czuć skurczów mięśnia macicy, a tu nagle chcemy, żeby, no nie wiem, powiedzmy w 6 godzin było z nami nasze dzieciątko. Czas. Bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie zmiany ciążowe się cofnęły, żeby dziecko się przygotowało, żeby nasz organizm się przygotował. Macica jest mięśniem. Przez 9 miesięcy nie chcemy, żeby się kurczyła, żeby pracowała. I nagle w terminie porodu, najlepiej tego 40 tygodniu ciąży, bo lubimy przecież mieć wszystko zaplanowane, najlepiej jakby macica zaczęła się już kurczyć regularnie, co 5 minut, powiedzmy przez te 6 godzin, żeby mieć maleństwo. Zazwyczaj są to najpierw skurczenia regularne, przepowiadające, które na przykład dopiero po 2 tygodniach stają się skurczami porodowymi.
4: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, co ty mówisz o tym czasie i to, że tak naprawdę poród gdzieś tam się może zacząć kilka tygodni już wcześniej, tak, to nie jest żadną patologią, wręcz przeciwnie, ciało musi powolutku się przygotowywać i cierpliwość jest bardzo ważna w porodzie. Też często rodzice są zdziwieni, że początek przynajmniej porodu, czy tam pierwsze kilka godzin, to jest zupełnie znośna rzeczywistość. Oczywiście nadchodzi taki moment dużej intensywności i to już wtedy trochę zaczyna wyglądać jak na filmach, natomiast zanim my do tego dojdziemy, to są godziny, które można poświęcić naprawdę na śmiechy, chichy i rozmowy po prostu na tej sali, tak? I tak to może wyglądać.
3: Nawet nie na sali, często ten czas...
4: To nawet w domu.
3: Tak, rodzice spędzają w domu, mama na przykład podczas kąpieli, później sobie coś gotuje, później udaje się na drzemkę, tak w porodzie można spać, to myślę, że to też będzie zaskoczenie dla większości nas słuchających. Także ten tak początek porodu wygląda.
4: Jeżeli czujemy się bezpiecznie i wszystko jest w porządku, to myślę, że warto zostać w ogóle w swojej bezpiecznej przestrzeni, na przykład domu, o ile szpital nie jest gdzieś bardzo daleko, bo podobało mi się, jak kiedyś ktoś mi mówił, że jak nie wiesz, kiedy jechać do porodu i poród ci się zacznie, to zacznij piec ciastka, żebyś z czymś zajęła ręce i głowę. Jak ci się ciastka zaczną przypalać, to jedź do tego porodu, bo znaczy, że już nie panujesz nad sytuacją i nie jesteś w stanie ogarnąć, ale normalnie przy tych skurczach właśnie przepowiadających, rozkręcających dopiero, no po prostu żyj normalnie. Też często jest to zdziwienie, że te wody płodowe nie zawsze odchodzą, tak jak właśnie na filmach. W ogóle czasami one mogą w ogóle nie odejść przecież w czasie porodu.
3: Tak, bo to, też zaznaczę, że najczęściej wody płodowe odpływają przy pełnym rozwarciu, dokładnie. To znaczy przy 10 centymetrach, więc to już raczej jest czas, kiedy jesteście w szpitalu.
2: Odnosimy się do szpitala, ale też w Polsce, choć nie ma ich dużo, funkcjonują porody domowe. I wiem, że ty Bogusiu, też jeździsz do porodów domowych.
4: Kilkukrotnie też pomagałam w porodach domowych. Mamie oczywiście z asystą medyczną była z nami położna, albo nawet dwie położne. Ostatnio nawet były trzy, bo była jeszcze jedna studentką, więc duża obstawa medyczna. Tak, są kobiety, które decydują się na poród domowy. Warunkiem oczywiście musi być w pełni fizjologiczna ciąża. Tak?
2: Zdrowa.
4: Tak, zdrowa ciąża. I wtedy pod koniec ciąży, w 38 tygodniu, kobieta przechodzi kwalifikację jeszcze u położnej, która przyjmuje takie porody domowe. Jeżeli wszystko jest w porządku, to rodzimy w domu. To jest przepiękna sprawa, bo jestem w swojej własnej przestrzeni, w swojej wannie, w swoim łóżku. Mogę w tym czasie te symboliczne ciastka piec, albo pójść na spacer na przykład z dulą. To mi się zdarzało. Tak, jak będzie potrzeba, to po prostu się schowam w mojej własnej sypialni, a zaraz po porodzie się mogę we własnym łóżku położyć, w moim własnym bezpiecznym środowisku, też pod względem takim bakteriologicznym, bo wiele kobiet na przykład obawia się flory bakteryjnej w szpitalu, tak? No umówmy się, że jednak te zakażenia szpitalne zdarzają się, nie? Oczywiście, no, czasami są potrzebne gdzieś transfery do szpitala, ale to raczej nie jest zagrożenie wielkie życia, tylko no te, które ja miałam, to raczej były na zasadzie na przykład odeszły nam zielone wody, tak? I to już nie jest już fizjologiczny poród. Decyzja położna jest taka, jedziemy do szpitala. Natomiast to nie było jakieś gwałtu rety, bardzo źle się dzieje, tylko po prostu potrzebujemy wnikliwszej obserwacji tego procesu i dlatego jedziemy do szpitala.
2: Weźmy zatem głęboki oddech, bo za chwilkę przeniesiemy się do szpitala i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
0: Tu Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Teraz jesteśmy tutaj w tej rozmowie w szpitalu. Zaczął się poród. Co najbardziej waszym zdaniem pomoże kobiecie nie tyle kontrolować sytuację, bo jak już powiedziałyśmy, trochę się to rozgrywa poza naszą kontrolą, ale zachować sprawczość?
2: No to ja myślę, że aby czuć sprawczość, to trzeba działać. No i tym działaniem mogą być na przykład naturalne metody łagodzenia bólu porodowego, które realnie wpływają na to, że te dolegliwości bólowe odczuwam mniej, ale też mają wpływ na postęp porodu. Więc myślę, że zdecydowanie tutaj rodząca powinna postawić nacisk na naturalne metody łagodzenia bólu, z których spokojnie sama może korzystać, na przykład z pomocą partnera lub położnej. Jest na przykład oddech przeponowy, który wiadomo, jakby wpływa na to, że boli nas mniej, ale wpływa też na postęp porodu, ponieważ przepona pracuje i właśnie ma też wpływ na to, że tą macicę przesuwa troszeczkę w dół, przez to rozwarcie szyjki będzie postępować troszeczkę lepiej. Ruch. Wiadomo, będziemy bardziej sprawcze, będziemy czuły się, że coś robimy, działamy, przyjmując wygodne dla nas pozycje, a nie leżąc na plecach, oczekując tylko, kiedy minie te 3 minuty, bo za 3 minuty przyjdzie przecież następny skurcz, a ja leżę i już się martwię, że przyjdzie następny skurcz i nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Więc zdecydowanie ruch, zdecydowanie dźwięk, jeśli mam ochotę go wydawać, bo taka prawda, teraz rzadko kiedy pacjentki rodzące wydają dźwięki, bo troszkę się wstydzą, troszkę już nie mam też takiej, mam wrażenie, kultury wydawania tych dźwięków. To też metoda, którą oczywiście pacjentki przy porodzie mogą wykorzystać. Masaż, uciski, wykorzystanie aromaterapii. Wszystkie właśnie moim zdaniem te metody łagodzenia bólu mają wpływ na to, że czujemy się sprawcze w porodzie i widzimy, że to, co wykonujemy, nam pomaga.
3: Wszystko to, co wymieniłaś, super się sprawdza. Zwłaszcza oddech, mam wrażenie, bo to jest coś, czego nam nikt nie jest w stanie zabrać. Nawet gdybyśmy z jakichś przyczyn musiały leżeć, powiedzmy, na tych przysłowiowych plecach podpięte pod KTG na krótkim kablu i w ogóle nie wolno się ruszać, no to możesz i tak oddychać. I wyobrażaj sobie, że z każdym oddechem ty dostarczasz tlenu swojemu dziecku, swojej macicy, tak?
4: Tak,
3: że
4: z każdym pobudlą tlenu tak, że jest, tego dzieciątka.
3: To nie? Jest ważne, jak ty oddychasz i możesz to robić w świadomości tego, że twój oddech ma znaczenie. Możesz sobie wyobrażać, że z każdym oddechem po prostu wdychasz spokój, a wydychasz ból i napięcie, tak? To taka wizualizacja też bardzo pomaga, naprawdę. Ciepła woda jeszcze pewno bardzo rozluźnia. To jest czy prysznic, czy wanna. Zwykle jest dostęp jednak na porodówce gdzieś tam chociaż do prysznica. Taki mały gadżet, który się bardzo fajnie sprawdza też u moich klientek, to jest grzebień na przykład. Zaciskanie grzebienia na skurczu, takie kontrolowane zadawanie sobie samemu jakiegoś tam dyskomfortu w dłoni, jest w stanie organizm trochę odciągnąć od tego skupienia się na bólu pochodzącym gdzieś tam z pleców, czy właśnie z podbrzusza. Tutaj kobieta ma tą sprawczość, ona reguluje siłę tego skurczu. Prosta rzecz, a potrafi bardzo pomóc.
2: Ja sobie myślę, tu nasi słuchacze pewnie zastanawiają się, jak ciepła woda może pomóc w porodzie. To pomyślcie sobie, drogie kobiety, macie ból okresowy, wchodzicie sobie do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Czy nie jest przyjemniej? No, zdecydowanie, nie?

0: podłączona cała aparatura. Pytanie o różne rzeczy, których nie rozumiem, są pierwsze dla mnie, bo dzięki temu wydaje mi się, że jesteśmy w stanie sobie to jakoś poukładać no i dostać informację taką sprawdzoną, tak?
1: A czy był taki moment, w którym sama siebie w jakimś sensie zaskoczyłaś? To jak działa twoje ciało, co się z tobą dzieje?
0: No zaskoczyło mnie bardziej to, że przychodziło mnóstwo kobiet i każda tam mówi, o dobra, 2 centymetry rozwarcia, o 5. U mnie się to nie działo, więc zaczęłam się zastanawiać, co jest nie tak, że u mnie tego nie ma. No i do samego porodu nie miałam, miałam 1 centymetr rozwarcia, więc to mi tak dawało do myślenia. To co takiego zrobiłam może źle, co takiego jest nie tak, że to się nie dzieje tak, jak się dzieje u wszystkich, z którymi miałam do czynienia. Więc to mi dawało tak najbardziej do myślenia. Później to oczywiście tam z ginekologiem o tym rozmawiałam, powiedział, że no niektórzy tak mają. I na tym się właściwie skończyło.
2: Ja bardzo lubię temat komunikacji. Właśnie swoją pracę magisterską pisałam o wpływie komunikacji z położną na doświadczenia porodowe kobiety. No i myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że komunikacja ma duży wpływ na te doświadczenia porodowe. Mnie natomiast bardzo zaskoczył fakt, że pacjentki, które miały trudne porody, powikłane, ale komunikacja w porodzie była bardzo dobra, wychodziły ze świetnymi doświadczeniami porodowymi i na przykład z taką pacjentką mam kontakt do dzisiaj, mimo że tych powikłań przy porodzie było mnóstwo i opowiadał o swoim porodzie jak o najlepszym dniu w życiu, a znam też pacjentki, których poród przebiegał prawidłowo, fizjologicznie, ale komunikacji nie było z położną, z lekarzami czy z innym personelem medycznym i o swoim porodzie mówią w samych negatywnych barwach, więc ta komunikacja jest bardzo, bardzo, bardzo istotna.
0: A chyba tego nie ma na salach, bo wiem, że przez ten mój cały długi okres pobytu w szpitalu dziewczyny się zmieniały, ale ta ich chęć do tego, żeby się dzielić tym, co się z nimi dzieje, była bardzo nieduża. No i to się kończyło właśnie takimi tragediami, tak? Te dzieci się rodziły z jakimiś powikłaniami, rodziły się niedotlenione. Później je tam jeszcze przez długie tygodnie widziałam te mamy w szpitalu, ale te dziewczyny nie chciały w ogóle mówić. Nie chciały podejść do tych położnych i powiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. My tam je próbowałyśmy, powiedz, musisz o tym mówić. Mhm. No to nie jest tajemnica, tak? Te panie są po to, żeby ci pomóc. Ale no gdzieś ta blokada była taka duża, że to się po prostu nie działo. No i skończyło się oczywiście źle, niestety.
2: Zgadza się. Małymi krokami wchodzi to do naszych polskich szpitali. Za granicą to jest taki złoty standard, że po każdej takiej sytuacji położniczej personel medyczny zwraca się w kierunku pacjentki, czy ma ochotę porozmawiać o tym doświadczeniu, czy ma ochotę, żeby jej coś wytłumaczyć. U nas powoli to małymi kroczkami wchodzi. Mam nadzieję, że jak twoja córeczka będzie rodzić, jeśli będzie chciała oczywiście, to że już takie praktyki w szpitalach będą standardem, a nie po prostu niecodziennością, nie?
0: Wiecie, co ciekawa też rzecz była w trakcie mojego pobytu, że była tam pani, która była pracownikiem uniwersytetu i miała ze sobą studentki. I ona z tymi studentkami chodziła po różnych salach, a że był to czas pandemii, no to nie można było przyjmować odwiedzających. I słuchajcie, dla mnie to, że ona chodziła z tymi studentkami, te studentki coś tam sprawdzały u mnie, fakt tego, że ja mogłam z nią porozmawiać. Tak nawet nie o takich rzeczach, jak ja się czuję i tak dalej, tylko po prostu o codzienności, tak? Jak mi tutaj jest, czy wszystko jest okej? No widzę, że pogoda jest taka. Słuchajcie, zupełnie prosta rozmowa, inaczej się człowiek czuje, tak? Daje mi takie przekonanie, że no ja też jestem człowiekiem, możesz się do mnie zwrócić, tak? Nie jestem kimś nad tobą, ja jestem tu dla ciebie, możemy porozmawiać, więc to było mega fajne. Mi się wydaje, że oprócz tego, że właśnie położna miała taką rolę, że taką właśnie pomagającą mi przy porodzie, czy tam przygotowując się do porodu, to też tak jak mnie psychicznie, tak, żeby pomóc, żeby po prostu dla mnie to było jakieś takie dobre przeżycie.
3: To jest trochę o pracy duli, to co teraz powiedziałaś. Okay. Tak, też, bo dula jest takim wsparciem niemedycznym, tak? To medyków to my tam mamy w szpitalu dużo i zdarza się faktycznie, że brak komunikacji z lekarzem czy z położną skutkuje tym, że pacjentka jest gdzieś tam zagubiona, nie wie co się dzieje, to ją napełnia lękiem, mimo tego, że właśnie fizjologicznie tak naprawdę wszystko idzie dobrze, to ona na przykład nie zna w ogóle objawów, które mogą być z ciała. Pamiętam, miałam taką klientkę, która na przykład opowiadała o swoim pierwszym porodzie i mówiła, że tam było bardzo źle, bo ona wymiotowała. Ja mówię, ale to jest normalne. Wiele kobiet wymiotuje podczas porodu. Jak się otwiera szyjka macicy, wiele kobiet doświadcza poczucia mdłości i to nawet jest dobry sygnał porodowy, bo znaczy, że twoje ciało pracuje. Ona mówi, nikt mi o tym

0: nie powiedział. Ona w tamtym porodzie była przerażona tą sytuacją. Myślała, że się dzieje coś bardzo złego. I ja nie wiem, dlaczego nie przyszło do głowy personelowi, bo że dla nich to była taka oczywista oczywistość. Wszyscy tak mają, każdy wie, że tak jest. Ona nie wiedziała, tak? Bo to było jej pierwsze dziecko i no raczej w normalnych warunkach człowiek nie wymiotuje non-stop, tak? Było to dla niej trudne, tak? Mhm. A wystarczyłby prosty przekaz, że to jest w porządku. Też gdzieś tam jestem przy tych kobietach po to, żeby im powiedzieć, słuchaj, to jest w porządku. Oczywiście jak się coś złego dzieje, oczywiście wołam położną, no bo miałem jakiś rozsądek, nie wszystko jest w porządku, tak? I takie bycie po prostu z człowiekiem, tak? Że nie musimy się tylko skupiać ciągle na tym KTG i postępie. Może wyjrzyjmy za okno, może zobaczmy, jak ptaki śpiewają, tak?
1: To ja właśnie uważam, że w pracy położnej, czy to właśnie rodząca, ciężarna, będąca w szpitalu, w domu, przełamujemy swoje bariery. Bo taka prawda, gdzie na co dzień byś komuś zwierzyła się, widząc pierwszy raz w życiu właśnie na przykład tą nauczycielkę z uniwersytetu, czy na przykład ja, jak myślę o swojej pracy, no to widzę na przykład swoją rodzącą pierwszy raz w życiu, przyjmuję opiekę nad nią, rozpoczynam dyżur, a po 30 minutach naszej znajomości przytulamy już się do siebie, bo pacjentce po prostu w takiej pozycji wygodniej jest rodzić, czy przyjąć daną pozycję. I sobie myślę, tak na co dzień, no w życiu nikomu nie pozwoliłabym się po pół godziny znajomości przytulić do siebie, nie? Więc myślę, że po prostu jest to bardzo specyficzny czas, środowisko, że pozwalamy sobie na dużo więcej niż zazwyczaj.
2: Czyli mówicie o tym, że ta sprawczość rozgrywa się też, jeśli chodzi o komunikowanie, o mówienie. Tak możemy być sprawczy.
0: Tak, tak. A jeśli nie masz na to siły, to weź ze sobą do porodu jakąś osobę, która będzie mówić w twoim imieniu, która cię zna, która wie, co jest dla ciebie tam istotne. Słuchaj, pamiętasz, zależało ci na przykład na tym, żeby skorzystać z ciepłej wody. Możesz zapytać, może akurat ta sala z wanną się zwolniła. Chcesz zapytać? Zapytajmy, no nie? Masz jakieś wątpliwości? Słuchaj, możemy zapytać o to i o tamto, tak? No, nie każda też propozycja od razu personelu medycznego musi być od razu akceptowana. Zawsze warto zapytać, oczywiście, jeżeli to jest przestrzeń, bo jeżeli coś gwałtownie się dzieje, jesteśmy w niebezpieczeństwie, no to tam już nie dyskutujemy, nie mówię o tym, nie? Tak. Tylko czasami są jakieś propozycje typu, tam nie wiem, oksytocynę podamy, tak? Zapytajcie, czy to jest konieczne? Czy możemy poczekać jeszcze? A co się stanie, jeżeli nie podamy? A co się stanie, jeżeli podamy? A z czym to się łączy, tak? Czy warto? Może warto? Po prostu dajcie sobie 5 minut, nie musicie w tej sekundzie decydować.
1: Personel medyczny, właśnie osoba bliska przy porodzie, rodząca, mają grać do jednej bramki.
0: Dokładnie.
2: Można zatem powiedzieć, pozostając przy tematyce sportowej, że poród to taki sport zespołowy, a my do dalszej części rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: No dobrze, no to mamy to. Udało się, jest z nami maleństwo. Dlaczego ten moment jest jednocześnie piękny, a z drugiej strony ogromnie przytłaczający?
3: No przestajemy myśleć tylko o sobie, ale jesteśmy my, no i ten mały człowiek, więc musimy też myśleć o jego dobru, żeby z nim było wszystko okej, tym bardziej, że jest takie bezbronne. No chcemy dać z siebie jak najwięcej, żeby no, otoczyć go opieką i wtedy trochę rezygnujemy z siebie. Ja miałam takie myśli, będąc sama na sali z Emilką, to ja ją mogę zostawić i iść do toalety pod prysznic? No a co będzie, jak ona będzie płakać? Czy ktoś tu przyjdzie, czy nie? A jak będzie płakać, czy ona na pewno z tej rynienki nie wypadnie? A jak wypadnie, no to nie, no to gdzie ja mam ją położyć? No i za każdym razem ostatecznie biłam się z myślami, co robić i chodziłam do pań położnych. Ale wiecie, to mnie kosztowało tyle myśli, tyle rozważań, co zrobić, jak zrobić, zamiast po prostu wyjść, tak?
4: Bo to jest trudne, bo my czasami mówimy, nie, kobieta jest w porodzie i mówimy, już niedługo spotkasz się ze swoim dzieckiem. No paradoksalnie mi się wydaje, że ten moment porodu i położenia malucha na ciele mamy, to wcale nie jest spotkanie, tylko to jest trochę rozstanie, bo ona 9 miesięcy była z tym dzieckiem naprawdę absolutnie zespolona, a teraz to dziecko jest już osobnym bytem i teraz właśnie to, co mówisz, jak ja mam sobie z tym poradzić, bo tak to wiedziałam, że tam jest bezpieczna w moim brzuchu Emilka, dostaje wszystko, co potrzeba, gdziekolwiek pójdę, ona jest zabezpieczona, może iść ze mną, a teraz nagle wyzwaniem jest to, żeby pójść do toalety, tak? I muszę zostawić moje dziecko, muszę się z nim rozstawać, ono jest już osobne, już nie jestem z nim. Część kobiet ma takie poczucie w ogóle pustego brzucha i takiej w ogóle pustki wtedy w sobie. Mówię, już nie mam tego dziecka, nie mam. I nieważne, że tutaj je widzę, no nie, jakie to jest dziwne uczucie. Tyle czasu było w środku, a teraz jestem pusta. To też może być trudne. Oczywiście wszystkie te wyzwania takie z początkiem macierzyństwa, gdzie po prostu maluszek wymaga bardzo dużo atencji, karmienie co kilka godzin, tak, deficyty snu, fizyczne po prostu zwykłe zmęczenie po zabiegu czy cesarskiego cięcia, czy porodu drogami natury. Mama ma prawo być po prostu osłabiona i mieć ochotę tylko na spanie i jedzenie, a tymczasem się trzeba zająć drugim małym człowiekiem. No to jest bardzo wymagający czas. Więc tak, tutaj może się szczęście mieszać się z łzami.
5: Tak, ja bym właśnie poradziła, żeby sobie pozwolić na te dwie emocje. Dokładnie. I na ten strach, i na tą euforię. Pamiętajmy o tym też, że no nasza gospodarka hormonalna w ciąży całkiem inaczej pracuje niż na przykład w połogu. Ten spadek hormonów w połogu jest ogromny. Stąd też wytłumaczenie na przykład naszego obniżonego nastroju. Wiadomo, nie możemy tego zaniedbać. Ale pozwólmy sobie właśnie czuć te dwie skrajne emocje. Tą radość i ten strach przed czymś nowym.
4: Być w ogóle dla siebie czułym i miłym. Taka nowonarodzona mama jest tak samo delikatna i wrażliwa jak to nowonarodzone dziecko. I tak samo o nią trzeba zadbać. Jeżeli ona nie jest sama w stanie sobie czegoś dać, to super, żeby się otoczyła takimi osobami. Zbudowała sobie już w ciąży gdzieś taką wioskę wsparcia, która ją otoczy po prostu pomocą po porodzie, żeby ona naprawdę miała przestrzeń na odpoczynek, na sen. Ona się powinna tylko zajmować karmieniem i spaniem, tak naprawdę. A często tak wiemy, że nie jest, nie? Że gdzieś jesteśmy zupełnie pozostawione sobie, że rodzina jest gdzieś daleko. No może to być bardzo wymagający czas.
2: Czyli przede wszystkim wyrozumiałość wobec siebie samej.
4: Absolutnie.
5: Tak. Tak. Pamiętajmy o tym, że najlepiej zadbamy o swoje dziecko, nawet gdyby nam się wydawało, że płacze, że jest na przykład niegłodne, że na przykład ma brudną pieluszkę. Zrobicie to najlepiej. Naprawdę, zrobicie to najlepiej. Najlepiej znacie swoje dziecko, dajcie sobie czas, poznajcie siebie. To dla niego jest nowa rzecz, dla ciebie jest nowa rzecz. Powolutku.
4: W ogóle myślę, że słowa mają bardzo dużą moc, tak? I to robi różnicę kobiecie, jak się do niej przyjdzie i powie na przykład, słuchaj, fantastycznie sobie radzisz, naprawdę dajecie radę z tym karmieniem, a nie na przykład z tymi piersiami, proszę pani, to pani nie wykarmi, nie? A niestety takie komunikaty się też trafiają, nie?
5: Wsparcie.
4: Na każdym
5: etapie. Po prostu
4: ludzkie,
5: ciąży,
4: zwykłe
5: porodu,
4: wsparcie.
5: Połogu.
3: No. Tak, wsparcie. Właśnie to, co powiedziałaś o karmieniu, to było coś, co mnie w tych pierwszych dniach po porodzie, no trochę tak do podłogi szybko. Mm-hmm. Właśnie był taki pokój laktacyjny, no i tam była pani, która pomagała jakby karmić dziecko. No i ja tam przychodzę no i mówię, że no chciałabym się jakoś poradzić, jak to zrobić najlepiej. Tak wiecie, nieśmiało bardzo. A ta pani na mnie spojrzała tak groźno, co pani przez 9 miesięcy robiła?
4: Jajku.
3: No i jakby to ze mną zostało już do końca. Czyli ja ciągle miałam tą myśl, no to kurczę, to co ja miałam przez te 9 miesięcy robić? Ale jak ja miałam to robić? Ja mogłam to trenować? To się da robić w ogóle? To już była taka we mnie myśl, że to mi chyba jednak nie pójdzie. No i rzeczywiście było dosyć ciężko, więc to jedno zdanie wypowiedziane w taki właśnie sposób, no tak jakby trochę zaprzepaściło tą szansę, którą ja chciałam właśnie tam uzyskać.
2: Po porodzie rozpoczyna się połóg, o którym mam wrażenie, że mówimy najmniej, jeśli chodzi o te trzy etapy. Dlaczego waszym zdaniem tak jest?
3: Teraz myślę sobie z mojej perspektywy, że to jest bardzo nieatrakcyjny moment, o którym nikt nie chce tak naprawdę mówić. No bo wtedy zderzamy się z tą rzeczywistością, kiedy jesteśmy już we dwójkę. No ale to wszystko, to nie jest taka sielanka, bo jedno dziecko powiedzmy pięknie śpi i mamy dużo czasu dla siebie i możemy odpocząć, no a drugie takie nie jest. I to zmęczenie, to wszystko, to wydaje mi się, że nie jest to temat na ładną i przyjemną rolkę.
5: Też właśnie chciałam powiedzieć, bo połóg się nie klika. Tak sobie myślę, nie? A teraz większość wiedzy czerpiemy z internetu, no i nie będzie nam się klikała informacja o tym, że boli, że jesteśmy nieumalowane, nieumyte od 3 dni i że jest nam niedobrze, bo po prostu na przykład ta gospodarka hormonalna pracuje teraz troszkę inaczej, więc mamy gorsze samopoczucie.
4: Połóg może być trudny, tak? Mhm. Jak to powiedziała jedna lekarka, że jest krew, pot i łzy. Dosłownie, nie? Bo krwawisz, płaczesz, bo masz baby blues i jeszcze się pocisz, bo musisz wypocić sobie nadmiar hormonów. Natomiast wiedząc o tym, że może być trudno, myślę, że bardzo warto przygotować się po prostu do tego okresu. My się bardzo skupiamy na tym przygotowaniu w ciąży, do porodu, chodzimy na rodzenia i tak dalej. Nie wiem, dlaczego nie ma szkół połogu. Słuchajcie, może trzeba by było w ten sposób na to popatrzeć. W ogóle po pierwsze wiedzieć, że jest taki czas, gdzie ciało kobiety potrzebuje się zregenerować. No dziwne, żeby nie musiało tak, jeżeli 9 miesięcy po prostu było w tej ciąży, a teraz nagle nie jest i co, w jeden dzień się zbierze?
5: No tak naprawdę ten czas regeneracji to i tak takie 6 tygodni połogu, nie?
4: Tak, minimum. No, tak. A badania pokazują, że tak naprawdę nasze ciało potrzebuje o wiele dłużej. To są miesiące, czasami lata, żeby wrócić do tak zwanej formy. Jeżeli jeszcze gdzieś na ciele są rany, czy pęknięcia, czy rana po cesarskim cięciu, każda z nas ma ranę, bo przecież po odkleniu łożyska mamy ranę, więc jakby niezależnie jaką drogą rodziłyśmy, ta rana się po prostu musi wygoić. Nawet z zewnątrz jej nie widać, ale ona tam jest. Wiecie co, myślę, jakbyśmy sobie kurczę, skręciły kolano, czy jakby, nie wiem, wyobraźmy sobie operację, byśmy miały kolana, to byśmy pewnie leżały grzecznie i się tam nie szarpały specjalnie, tylko dbały o siebie, żeby to kolano się zagoiło. A jesteśmy po porodzie i nie dajemy sobie tej szansy. Znaczy ja rozumiem, że czasami to technicznie jest trudne, tak? Ale właśnie o tym mówię, o tym planie. W takich tradycyjnych społeczeństwach kobieta w połogu była bardzo zaopiekowana przez innych wokół. Przychodziły do niej matki, ciotki, siostry, po prostu gotowały jej jedzenie, zajmowały się dzieckiem, masowały jej stopy, kurcze. Jest gdzieś taki pogląd o tym, że ona była nieczysta połogu w niektórych kulturach i tam ona nie mogła jakichś rzeczy robić, nie wiem, krowy goić, czy ze studni wyciągać wody, czy chleba zagniatać, bo by się tam nie wyszedł. Ale ja myślę, że ta nieczystość, aczkolwiek brzmi dziwnie w naszych uszach, to było coś, co tą kobietę chroniło, bo ona się nie musiała rzucać do tej roboty właśnie ciężkiej, bo ona miała w domu leżeć po prostu i odpoczywać i karmić dziecko, a nie chodzić teraz po prostu po chatach i po gospodarstwie. To była dla niej forma ochrony, a my sobie teraz same nie dajemy w ogóle tej ochrony, tylko mamy takie przekonanie, że powinniśmy się w ogóle w 3 dni zebrać i najlepiej jeszcze na ściance zapozować. Są takie celebrytki.
2: Tak, na siłownię wrócić.
4: Tak, na siłownię wrócić i wracać do formy. Nie, kobieto, ty masz kilka tygodni, po prostu masz leżeć po prostu i pachnieć. I jeżeli tylko masz taką możliwość, to niech twój mąż weźmie urlop na miesiąc, niech z wami będzie. Niech przyjedzie do ciebie twoja mama, o ile się z nią dobrze dogadujesz. Poproś przyjaciółki wokół, nawet jeżeli nie mają dzieci, to niech ci kurczę zupę ugotują. Ludzie chętnie pomogą, tylko trzeba by poprosić o
5: tylko
4: to.
5: Tylko poproś konkretnie.
4: Tak, konkretnie. Tak, tak. Konkretnie, wyprowadź pomocy. Mi psa, tak?
5: Zgadza
4: po prostu,
5: się.
4: Nie?
5: Poproś konkretnie o to, czego ty naprawdę potrzebujesz, a nie, że wydaje się ludziom, że tego byś chciała.
4: Nie tylko dziecko potrzebuje wsparcia, mama też, to co już mówiłam, mama jest tak samo delikatna, nowonarodzona po tym porodzie i tyle samo potrzebuje. Powinna być nakarmiona, otulona, wykąpana po prostu i śpiewać jej kołysarki. Zresztą ja robię takie rzeczy też kobietom w połogu, więc jak wiecie, nie macie siostry, zawsze możecie poprosić dulę.
5: Ja jeszcze powiem coś o odpoczynku właśnie. W tym połogu naprawdę postawmy na odpoczynek i naprawdę śpimy wtedy, kiedy dziecko śpi. To jest bardzo ważne.
4: Samo to słowo połóg, no to jest trochę tak. O położeniu się.
5: Tak.
4: Weź się kobieto, połóż. Nie musisz tu nikomu udowadniać, że ty po prostu teraz wszystko ogarniasz. Nie musisz ogarniać. Ogarniaj swoją rekonwalescencję i karmienie dziecka, to wszystko.
2: A czego kobieta połóg najbardziej potrzebuje, a czego najczęściej niestety nie dostaje?
5: No to ma jedno słowo, odpoczynek.
4: Odpoczynek też, ale czasami wysłuchanie też, wiecie? Tak. Bo czasami takiego zrozumienia. Ostatnio miałam taką klientkę, która do mnie zadzwoniła właśnie w połogu i mówi, dam cię na głośnik, powiedz mojemu mężowi, że to, że ja mam teraz humory i płaczę nie wiadomo z jakiego powodu, to jest normalne, bo on tego nie rozumie. On mówi, że ja mam się uspokoić i zachowywać normalnie. Powiedz mu, że to w połogu jest normalne. Tak, to jest normalne. Ona może mieć humory i wahania nastrojów. Odpuść jej, nie? Potem przyjechałam do niej, ogarnęłam chatę, wiecie, wstawiłam pranie, rozpakowałam zmywarkę i zrobiłam jej masaż. Ale ona mówi, że jedno z najcenniejszych rzeczy to było to, że ja z nią porozmawiałam. Mówi, ten mój mąż, to mnie w ogóle nie rozumie. Ktoś z nią porozmawiał i ona mogła o swoich bólach, rozterkach po prostu popłakać sobie troszeczkę, tak? I nie było to minimalizowane i nie było powiedziane, a inni to mają gorzej, a posłuchaj, jak ja miałam, a za moich czasów to w ogóle było jeszcze, wy to macie teraz świetnie, nie, bo macie pralki, zmywarki, w ogóle o czym ty rozmawiasz? Nie, no weź uhonoruj ten jej trud i tą jej biedę, jaką ona teraz ma. Tak, widzę, że jest ci ciężko, widzę ciebie.
5: Akceptacja. Tak. Akceptacja. No i dodatkowo też wiadomo, w połogu potrzebujemy wizyty położnej, przysługuje taka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, która przyjdzie do domku, zbada was, zbada waszego noworodka. No i wiadomo, po 6 tygodniach nie zapomnijmy też o kontroli u specjalisty.
4: Bardzo tego warto skorzystać z tych wizyt, bo to jest kilka wizyt, prawda?
5: Zgadza się.
4: Możliwych, a czasami kobiety też to odbierają jako jakiś audyt z zewnątrz, ktoś przyjdzie i tu kontroluje, będzie w gardki zaglądał. Nie, ta położna jest po to, żeby ci pomóc.
5: Tak.
2: Powiedz, Marta, co tobie najbardziej pomogło w okresie połogu? Albo kto?
3: No to tutaj jedyna osoba, mąż. Byliśmy we trójkę z Emilką wtedy. No ale to na świadomość tego, że wiem, że on jest zawsze obok, że jak jestem głodna, to zawsze będzie obok jedzonko. No i kiedy jest potrzeba, to rzeczywiście weźmie Emilkę, chociaż ona była taka mocno przy piersi chciała być, więc na niedługo to się udawało ją odłożyć. No ale ta świadomość po prostu, że jest ktoś obok.
2: Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca naszego spotkania, naszej rozmowy. Chciałabym to jakoś wspólnie z wami podsumować, to o czym wszystkim powiedziałyśmy, że ważna jest komunikacja w całym tym procesie. Ważne jest myślenie o sobie też, nie tylko o dziecku.
5: Tak.
2: I uszanowanie swoich różnych stanów. Może chcecie coś jeszcze dopowiedzieć na koniec?
5: Ja bym dodała jeszcze wsparcie. Wsparcie na każdym etapie ciąży, porodu, połogu. Tu jako położna sali porodowej chciałabym zaznaczyć, że to wsparcie ma bardzo dużą moc, bo zgodnie z badaniami naukowymi kobiety, które czują wsparcie, na przykład osoby bliskiej podczas porodu, rzadziej korzystają ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Zwróćmy uwagę, że ten odsetek znieczulanych porodów w Polsce już jest coraz to wyższy. No więc popatrzcie, jakie to wsparcie osoby bliskiej ma moc, że nie korzystam ze znieczulenia zewnątrzoponowego, albo jestem bardziej zadowolona z jego efektów. Podsumowuję wsparcie.
4: Tak, to prawda. I jeżeli nie masz tego wsparcia jakoś tak naturalnie wokół siebie po prostu, bo nie wiem, jesteś na przykład samodzielną mamą, to możesz wtedy wybrać na przykład dulę albo dedykowaną położną, które po prostu są profesjonalistkami w tym wspieraniu na sali porodowej. I ja bym chciała też jakoś tak życzyć wszystkim kobietom, żeby jednak... kurczę, wierzyły w siebie. Naprawdę fantastycznie dajemy sobie radę, niezależnie od tego, jak te nasze porody wyglądały, czy urodziłyśmy drogami cesarskiego cięcia, czy naturalnie, to i tak naprawdę dałyśmy z siebie mnóstwo. Dziewczyny, bądźcie z siebie dumne. Czy ty karmisz mieszanką, czy ty karmisz piersią, ja jestem przekonana, że to robisz z pełnią miłości, ze wskazaniem na najwyższe dobre swojego dziecka, bądź z siebie dumna, naprawdę. Uwierz w siebie, że ty jesteś najlepszą mamą, jaką to dziecko może sobie wymarzyć. Naprawdę dajesz radę, dziewczyno.
2: Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że podzieliłyście się swoją wiedzą, doświadczeniem. Była ze mną Bogusia Bieniek, dula, Wiktoria Jąderko, położna i Marta Garbacz, mama Emilki.
5: Dziękujemy.
0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny. Tu Radio Rodzina.

0: Co za utwór. 24 minuty po godzinie 17 w Radiu Rodzina. Rodzina teraz o takim nietypowym nowym tramwaju. Może nie takim znowu nietypowym, bo już się chyba przyzwyczailiśmy, że mknął po szynach niebieskie tramwaje, które mają swoich patronów i patronki. Warto sobie też poczytać tam o takich patronach w środku, jak już jesteśmy w tym tramwaju. I pojawił się dziś, wczoraj, przepraszam, nowy. Do grona dołączyła wrocławska Teresa Swędrowska, wybitna koszykarka związana ze Ślązą Wrocław i reprezentacją Polski, działaczka sportowa i trenerka. O niej zresztą opowiada prezes MPK Witold Woźny.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy nadać to imię patrona dla jednego z naszych pojazdów tak wyjątkowej osobie, bo to wrocławianka z urodzenia, osoba, która reprezentowała też nie tylko Wrocław, ale nasz kraj na arenach międzynarodowych i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata. No i osoba, która poprowadziła naszą Ślęzę Wrocław do Mistrzostwa Polski. Także cieszymy się bardzo. Rzeczywiście każde tego typu wydarzenie jest dla nas wyjątkowe, ale to jest rzeczywiście szczególne. Tak jak ta idea przypominania o tych osobach, które zapisały się w historii Wrocławia, jest dla nas ważna i szczególna, tak upamiętnienie w taki sposób pani Teresy jest też dla nas ważne i cieszymy się, że rodzina wyraziła zgodę, żebyśmy mogli tego dokonać.
0: I naprawdę warto poznawać tych wybitnych Wrocławian i historię, w końcu to nasze miasto. Żona byłaby wzruszona tą inicjatywą, mówi Tomasz Swędrowski, mąż koszykarki.
2: Byłem zaskoczony, bo jak mniej więcej miesiąc temu otrzymałem telefon, że jest taka inicjatywa, że będzie taka piękna uroczystość. Organizatorzy tej imprezy robili wszystko, żeby zgrać z terminami, bo ja jestem trochę w rozjazdach, bo to naprawdę jest wzruszające. Moja żona byłaby wzruszona, bo była skromną osobą, a gdyby wiedziała, że tramwaj jej imienia, bo chyba tak trzeba powiedzieć, będzie jeździł po Wrocławiu, to by rumieńce złapała i łzy w oczach by się też pojawiły. Musiałem odświeżyć taki specjalny karton, który mam w domu ze zdjęciami mojej świętej pamięci żony i sam znalazłem tam bardzo dużo ciekawych rzeczy też i przy okazji moich gdzieś jeszcze z grania, bo też byłem zawodnikiem czynnym, grając w siatkówkę. Także wspomnienia ożyły. Paru zdjęć w ogóle nie widziałem. Nie widziałem, że była w takich akcjach dynamicznych moja żona, chociaż wiele razy ją obserwowałem na boisku. Także to wszystko wróciło i bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała. I dzięki Ślęzie i dzięki MPK wrocławskiemu. Pamięć o mojej żonie chyba będzie długo tutaj we Wrocławiu.
0: Mamy taką nadzieję. W Radiu Rodzina możecie sobie na naszej stronie poczytać troszkę więcej, zobaczyć zdjęcia i jeszcze posłuchać szerszej relacji z tego wydarzenia. Zapraszam serdecznie.

Robin Tiki na antenie Radia Rodzina, 43 minutki po godzinie 17. Ja tylko przypomnę Państwu, że trwa drugi dzień Juvenaliów. Kto tam ma ochotę troszeczkę muzyki zakosztować, to zapraszam serdecznie. Pola Osobowickie, między innymi dzisiaj wideo, między innymi dzisiaj Malik Montana, Fukaj, DJ Joker i tak dalej, wstępy darmowy, ale jedna ważna rzecz, trzeba mieć skończone 18 lat. 17 minut zostało nam do godziny 18, a ja przypomnę, że o godzinie 18, dlatego już uprzedzam, żeby się przyszykować transmisja mszy z wrocławskiej katedry. Natomiast muzycznie jeszcze teraz przed Państwem James Brown, klasyk absolutny, Get Up Off That Thing, ale wczoraj prezentowałem go w audycji Co Mi w Duszy Gra w takiej wersji przyspieszonej i zremiksowanej. Bardzo dosyć zabawnie to brzmi, ale mnie się podobało, więc mam nadzieję, że dziś też się komuś spodoba.

chrześcijanie od samego początku żyli tak samo jak inni ludzie, przestrzegali tego samego porządku społecznego i prawnego. Można więc powiedzieć, że byli z tego świata. Jednak wnosząc w ten świat nowość i radykalizm przesłania Ewangelii, stawali się ludźmi nie ze świata, jak zauważa dziś święty Jan. My również musimy być świadomi, że życie według Chrystusowej Ewangelii będzie budziło w otaczającym nas świecie odrzucenie, a czasami wręcz wrogość. Tę przenajświętszą ofiarę sprawuję, modląc się o pokój wieczny dla świętej pamięci Ireny Olejniczak, drugiej mszy świętej Grygoriańskiej. Za każdy popełniony grzech i brak odwagi w obronie wiary przepraszajmy Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w sakramencie chrztu obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym i razem z łaską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności. Spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko będą wam czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.

Jako wspólnota, która zawierzyła swoje życie Chrystusowi, zanieśmy do Niego pokorne prośby. Niech Kościół Święty nie ustaje w głoszeniu prawdy o zbawczej misji Chrystusa. Ciebie prosimy. Niech chrześcijanie przez swoje zaangażowanie społeczne przemieniają świat według Ewangelii. Ciebie prosimy. Niech młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania owocnie wykorzysta ten czas na pogłębienia wiary. Ciebie prosimy. Niech zatwardziali grzesznicy odnajdują siłę do nawrócenia w łasce udzielonej im w sakramencie chrztu. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarli, świętej pamięci Irena, w radości zasiądą na ucztę w niebie z Chrystusem. Ciebie prosimy. Niech wszyscy tutaj zgromadzeni nie lękają się podejmować wysiłku życia zgodnego z nauczaniem Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby Twoja łaska przyniosła owoce w ciągu całego naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

0: wiecznej, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: W górę serca.
2: Przynosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje.
1: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, i spraw, aby trwali w radości w Jego zmartwychwstaniach.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twojej służebnicy Aleksandrze, którą z tego świata wyzwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę jeszcze wysłuchać ogłoszeń. Jutro o godzinie 11 w katedrze uroczystość pierwszej Komunii Świętej. Nie będzie mszy świętej o godzinie 11:30. Jutro również o godzinie 19 koncert katedralnego chóru Bazylika Cantas w ramach Festiwalu dla Życia i Rodziny. W gablotach znajdują się informacje dotyczące tego festiwalu. W tym tygodniu obchodzimy w środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, w czwartek święto świętego Macieja Apostoła, w sobotę święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, w przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W poniedziałek o godzinie 18 msza święta ku czci błogosławionej siostry Marii Paschalisjan i dziewięciu towarzyszek, po mszy świętej modlitwa o uzdrowienie za przyczyną błogosławionych sióstr męczenniczek. Uroczystości przewodniczy ojciec biskup Jacek Kiciński. W środę nabożeństwo fatimskie o godzinie 17:15 zaczniemy nabożeństwem majowym, o godzinie 18 msza święta i następnie procesja różańcowa wokół katedry. W czwartek o godzinie 18 msza święta imieninowa w intencji księdza Macieja zapraszamy i prosimy właśnie o tę modlitwę w intencji solenizanta. W piątek o godzinie 16 w katedrze spowiedź dzieci przed pierwszą rocznicą pierwszej Komunii Świętej oraz próba liturgiczna. W sobotę o godzinie 18 msza wieczorna w 800-lecie zakonu dominikanów we Wrocławiu i istnienia parafii świętego Maurycego we Wrocławiu przewodniczy tej uroczystości ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Za tydzień w niedzielę o godzinie 10 rocznica pierwszej Komunii Świętej. Zakończenie synodu naszej archidiecezji będzie w niedzielę 24 marca o godzinie 14:30. Nie będzie wtedy wieczornego nabożeństwa majowego i nie będzie mszy świętej wieczornej o godzinie 18. Przez cały miesiąc maj zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17:15. Informujemy, że rozpoczął się montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. To nie znaczy, że na pasterkę czy na Nowy Rok organy zagrają, bo trzeba je będzie jeszcze nastroić i to też jeszcze troszkę potrwa. Jest to ostatnim etapem będzie właśnie strojenie organów i oddanie instrumentu do użytku w katedrze, ale dokona się to wcześniej niż było planowane, tak wynika z tych prac, które przebiegają. Kto w tym tygodniu przychodził do katedry, to wie, że tutaj duża część to był plac budowy, dlatego że musieli te wszystkie elementy wwieźć tutaj na emporę organową i potem część tego materiału tutaj przez strych, tutaj gdzie świeci światło, tam u góry, tam są echo organy, one będą na koniec maja mają być już właśnie gotowe, będą potem czekały na tę główną część, żeby właśnie to wszystko połączyć w jedno. Zachęcamy w nawie północnej obok wejścia do kaplicy Zmartwychwstania, tak ja tutaj widzę z tej mojej strony, został umieszczony obraz błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki z Krakowa, tam na górze jest panorama Krakowa, a na dole pod jej postacią są wydarzenia, czyli jej beatyfikacja, a wcześniej właśnie tą posługę, którą pełniła jako pielęgniarka, ona jest pomysłodawczynią, czy tak można powiedzieć, pielęgniarstwa domowego. W czasy II wojny światowej, czasy powojenne, czasy bardzo trudne, więc właśnie chodziło o to, żeby pielęgniarki odwiedzały chorych w ich domach, pomagały właśnie w tych codziennych takich potrzebach ludzi chorych. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, da nam spokojny wieczór, spokojną noc i błogosławioną niedzielę. Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

pomódlmy się za synod naszej archidiecezji. Panie Jezu Chryste, prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. Odnawiaj nasze życie w Kościele, byśmy budowali komunię, formowali serca i realizowali Twoją misję. W Duchu Świętym, na chwałę Ojca, powierzamy Tobie synod archidiecezji wrocławskiej, aby był Bożym dziełem w nas. Matko Boża Zwycięska, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z wrocławskiej katedry na zegarach 5 minut do godziny 19.
1: Radio Lecina.
2: Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla ciebie.
2: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie, Listy Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
13: Cześć, mój Niek Staszczyk, Tilaw. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
14: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
15: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
16: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
17: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
18: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
19: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
20: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam serdecznie na notowaniu 1269. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, Marek Łuszczyński program realizuje, a Janusz Janina Iwański się kuruje. Zagrał koncert w piątek miniony na pełnym gazie, byśmy powiedzieli, ale też i na lekach. No i go rozłożyło. Pozdrawiamy cię serdecznie, Januszu. Dochodź do zdrowia. Serdecznie, serdecznie cię pozdrawiamy. Co za poświęcenie naszego artysty, a jednocześnie prowadzącego, współprowadzącego Listę Przebojów Muzyczne Dary. Pozdrawiamy Janusza, pozdrawiamy zespół Chłopcy z Placu Broni. Czekamy na ciebie. No i oczywiście jeszcze raz życzymy zdrowia. Lista 1269 rozpoczęta na miejscu 20. Arkadio, Gabi Gąsior, drzwi są otwarte.

Drzwi są otwarte. Gabi potrafi zaśpiewać, prawda? Tak może zaśpiewać człowiek, który się zachwycił tymi otwartymi drzwiami. Pozwólmy sobie na fragment z Pisma Świętego, który opisuje tę sytuację otwartych drzwi. Niedawno mieliśmy tydzień biblijny, niech on się przerodzi w rok, a rok w wieczność biblijną. Po prostu niech Słowo Boże będzie dla nas pokarmem. Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty prawdomówny, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, a nikt nie zamknie i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto pozostawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto jedna ze wskazówek, jak można dostąpić otwartych drzwi. To Apokalipsa w 3 rozdziale, werset 7 i dalej. Polecam. Teraz miejsce 19, armia z płyty Wojna i Pokój. Módlmy się o pokój z całego serca.

Armia z płyty Wojna i Pokój. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz módlmy się o pokój. Z całego serca, z naszych serc, głębi módlmy się, wspierając tę modlitwę adoracją Najświętszego Sakramentu, przyjmowaniem sakramentów, pokuty i pojednania, Eucharystii. Ważna sprawa, pokój, pokój, pokój. 19. Armia Pokoju. Na 18. Julia i Grzegorz Kopalowie to...

To rodzina. Julia i Grzegorz Kopalowie. To rodzina. To rodzina. Módlmy się o dobre rodziny, piękne rodziny, o dzieci w tych rodzinach. Módlmy się duchową adopcją dziecka poczętego. Przepiękna tutaj pielgrzymka na 2 maja, na uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Miałem okazję chwilę temu rozmawiać z siostrą Joanną Cybułką z Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i otrzymałem informację z pierwszej ręki, że prawdopodobnie duchowa adopcja idzie na rekord. Oczywiście nie chodzi o to, żeby bić rekordy, ale mimo wszystko tysiące osób, które się włączają w duchową adopcję, to jest przeogromna radość. Najpierw dla Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, ale też dla nas wszystkich i dla tych dzieci, które są poczęte i narodzą się w rodzinach czystych, dobrych, pięknych. Więc pozdrawiamy duchową adopcję z tego miejsca bardzo serdecznie. 18 za nami i w nas to rodzina. Na 17 Marcin Styczeń, Noc Pojedynku, a za chwilę będziemy mieli gościa.

0: Marcin Styczeń, Noc po jedynku i gość z nami to pan dyrektor Maciej Marchewicz. No i wspaniała publikacja księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, Jezus, ilustrowana biografia Zbawiciela. Fantastyczna sprawa. Czy możemy, panie dyrektorze, odnaleźć w tej publikacji znaczenia słów, które, no, do nas docierają, wypowiadamy je, nawet w najważniejszych momentach, jakim jest Eucharystia. Czy możemy ponownie odkryć te znaczenia i te słowa przez tę publikację, którą daje nam do rąk właśnie wydawnictwo Fronda, a w niej ksiądz profesor Andrzej Zwoliński?
1: Można, a nawet trzeba, bo właśnie robi to ksiądz profesor. Mianowicie on pomiędzy tymi kropkami, które zwykliśmy łączyć, kiedy czytamy innych wspaniałych autorów, dorzuca jeszcze mnóstwo, to są inkrustacje rozmaitych szczegółów, które wiele rzeczy wyjaśniają. Na przykład bardzo chyba tak swobodnie i zwyczajnie traktujemy sformułowanie to czyńcie na moją pamiątkę. A ksiądz profesor wyraźnie zaznacza, że ta pamiątka to nie jest coś takiego, co możemy zdefiniować jak no na przykład, nie wiem, magnesik na lodówkę, który się przywozi skądś na pamiątkę i daje przyjaciołom. Zikaron według hebrajskiego to jest ta pamiątka, która jest współuczestniczeniem. Więc jeżeli bierzemy udział w mszy świętej i robimy coś na pamiątkę naszego Zbawiciela, to uczestniczymy w Eucharystii tej, która trwa w niebie. I wtedy w naszym kościele, czego pewnie na ogół nie zauważamy, obok siebie mamy aniołów świętych, błogosławionych, a może dusze czyśćcowe. To jest coś zupełnie, zupełnie innego. Takich szczegółów, o których niby wiemy, ale zapominamy, w tej książce jest całe mnóstwo.

Otóż to, nie bój się człowieku wziąć do siebie Boga. Nie bój się człowieku wziąć do siebie dziecka. Fantastycznie nam się tutaj wszystko składa w jedną całość. Marcin Styczeń, Noc Pojedynku i zapamiętajmy sobie to słowo zikaron, obecność. To coś więcej niż pamiątka, znacznie więcej niż pamiątka. Dowiedzieliśmy się z publikacji Jezus, ilustrowana biografia Zbawiciela. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Wesprzyjmy też modlitewnie księdza profesora, bo słyszymy o tym od pana dyrektora Macieja Marchewicza, że ze zdrowiem nie najlepiej u księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, więc prośba też o modlitwę za księdza profesora. To tak, myślę, że jakże ważna okazja do tego, by pomodlić się za tego wspaniałego publicystę i kapłana, profesora w jednej osobie. Drodzy państwo, teraz Basia Pospieszalska, Michał Bąk, Gwiazdo Morza Głębokiego, 16.

Basia Pospieszalska, piękny wokal, Michał Bąk znakomicie na kontrabasie. No i przepiękna polszczyzna. Słyszą Państwo, jaka głębia znaczeń tych słów, pomimo wieków, docierają do nas z tą głębią. Właśnie warto się nad nimi zastanowić, reflektować, wejść w modlitwę. Basia Pospieszalska, Michał Bąk, Gwiazdo Morza Głębokiego, 16 na 15, Electrolux Torpeda, persona non grata z 16.

0: Persona non grata, najpotężniejszą personą, która została uznana jako non grata, to sam Chrystus Pan, który został wyprowadzony za miasto, ukrzyżowany. I tym, którym się wydawało, że pozbawiwszy go wszelkich praw z życiem włącznie, że wygrali, że to oni wygrali. A tymczasem Jezus Chrystus zniszczył całe zło w najpotężniejszej wojnie, jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi, czyli na krzyżu, zniszczył całe zło, szatana, zdeptał śmierć i zmartwychwstał. Ci, którzy próbują zmieniać prawo po to, żeby mordować innych, niech się mają na baczności, bo kiedyś staną przed tym, który poszedł na krzyż i zmartwychwstał, i będą musieli zdać relację z tego, co zrobili. Nie da się zrobić tak, że ktoś powie: a ja nie wierzę. No i co z tego? Nie wierzysz, a jednak staniesz przed Bogiem. Ktoś może powiedzieć, że nie widzi tlenu, to nie wierzy, że on jest. No to spróbuj przestać oddychać. To zaraz zauważysz, jaka jest potężna różnica. Podobnie rzecz się ma z niewiarą. Tak czy inaczej, każdy stanie przed Bogiem, więc póki jesteś w drodze, nawróć się. Życzymy ci tego. Persona non grata, a teraz już jesteśmy na miejscu 14, za nami 15, Elektrolux Torpeda, 14, teraz Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1, ale zanim panowie na dobre się rozkręcą, to jeszcze potwierdzenie tego, że Jezus rzeczywiście jest obecny w czasie Eucharystii. Grzegorz Górny był w Sienie. Grzegorz, czy to było w Sienie?
1: Tak, w Sienie doszło w 1730 roku do kradzieży konsekrowanych hostii z tabernakulum, które później zostały odnalezione w puszce na ofiary, i było tych konsekrowanych hostii 351. I zostawiono je w osobnym miejscu, mając nadzieję, że one się jakby samoczynnie rozpadną. A tymczasem od tego 1730 roku minęło prawie 300 lat i co ciekawe, one zachowały do dziś swoją świeżość, mają ten sam kształt, mają zapach, świeży zapach chleba, zachowały ten sam kolor, nie pożółkły, i to też jest zjawisko, które wymyka się prawom natury, i do dzisiaj można oglądać te hostie nienaruszone w kaplicy właśnie w Bazylice Świętego Franciszka.
0: W Sienie. Zikaron, ja jestem, to jest obecność. My jesteśmy w czasie Eucharystii też obecni z całym niebem. Miejmy tę świadomość. Dziękujemy Grzegorzowi Górnemu, Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz. Psalmy 4 i 1 w adaptacji. Słuchamy.
2: Chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał, i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy, i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Fantastyczny duet Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1. Te psalmy, które Państwo słyszeli, czytający Adam Woronowicz, to one się odbyły na żywo w Rzeszowie. Zapis to jest tej historii. No i Mateusz Pospieszalski, śpiew, muzyka oczywiście. Fantastyczne też instrumenty, specjalnie stylizowane na czas psalmów dawidowych, kiedy one powstawały w ogóle, także bardzo interesująca historia. 14 za nami w nas, na 13 Maleo. Nowy plan, przebaczenie, nowy plan.

Przebaczenie to plan, nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. I to jest ta nowość chrześcijaństwa, jedna z jakże istotna kwestia przebaczenia. Najpotężniejsze przebaczenie to sam Chrystus, który przebacza nam nasze grzechy, niszczy grzech pierworodny. Przebaczenie to plan wydostania nas stąd do życia wiecznego. Plan Jezusa Chrystusa. Weź w nim udział. Jeśli nie jesteś ochrzczony, to ochrzcij się, ochrzcij swój dom, ochrzcij swoje dzieci. Coraz więcej słyszy się przypadków niechrzczenia dzieci. Ryzykujesz bardzo dużo, ponieważ chrzest to jest przepustka do dalszego życia i to życia wiecznego w szczęśliwości. Więc pomyśl, bo chrzest to jest potężna sprawa. Tu nie chodzi o jakąś imprezkę, tylko chodzi o wejście, wszczepienie w Chrystusa. Chrzest. Mieliśmy 1060. rocznicę chrztu Polski. Co Polska zrobiła ze swoim chrztem? Co robi dzisiaj? Co ty robisz ze swoim chrztem? Jak go rozwijasz? Przecież każda spowiedź jest kontynuacją chrztu. Więc bardzo ważna sprawa. Chrzest. Pomyśl o tym. To nowy plan. Plan przebaczenia, który daje nam Jezus Chrystus. Skorzystaj. U Boga jest za darmo. Tylko u Boga jest za darmo. To był Maleo z nowym planem od Chrystusa oczywiście. Z 14 na 13, na 12 Muniek i Macio. Wolność, tak. Tylko Chrystus daje wolność.

Młoniek i Maciek, wolność na 12. A kto wygrywa drugą dziesiątkę? No proszę, Maciek Balcar. I trudno się dziwić. Stylu dróg. Wyzwolił nas Bóg, zakazując tych rzeczy, które mogą nam przynieść największą krzywdę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, a zwłaszcza nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Idźmy drogą dekalogu, a będziemy szczęśliwi. Maciek Balcar, stylu dróg. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce.

Maciek Balcer na 11 stylu dróg, czyli zwycięzca drugiej dziesiątki. Przedostajemy się do dziesiątki pierwszej. Bardzo proszę Marka Uszczyńskiego, by odpalił potrójny dzwon okrętowy, który sygnalizuje wpłynięcie do dziesiątki pierwszej, którą otwiera Piotr Nagiel utworem Ufam Ci.

Tytuł zaśpiewany przez Piotra Nagiela, Ufam Ci, na 10, a na 9 Krzysztof Ankowiak, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka. Utwór nosi tytuł Na Nowolipkach. Mogą Państwo zmieniać kolejność na stronie muzycznedary.pl. 3 utwory wybierasz Ty, 20 prezentujemy my. No i oczywiście zapraszamy na nasz fanpage. Już jest sporo tych, którzy odezwali się do nas w komentarzach. Za chwilę będą cytowani, pozdrawiani. Już teraz są. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Słuchamy Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka Na Nowolipkach.

że dzień trzeci, znakomicie tutaj obrane w słowa, historia związana ze zmartwychwstaniem dnia trzeciego, gdzie zrzucą chustę, odrzucą kamienie. Rzeczywiście, Chrystus nawet przeszedł przez chusty, czego mamy ślady na Oceanie Turyńskim bardzo wyraźnie. A kamień rzeczywiście został odrzucony. Potęga zmartwychwstania. Żyjmy tym zmartwychwstaniem, przekazujmy innym tę przepiękną, wspaniałą, radosną wiadomość, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Krzysztof Antkowiak, między innymi na ten temat, dziewiąte, na ósmym Piotr Szorski z płyty 54, czyli Różaniec, Bartolo Longo.

0: ognia, który...
1: I od ognia, który unosi się nad nią, Bartolo Longo otrzymał tę wiadomość od Matki Bożej. Do nas trafia też i w taki sposób warto zaufać Matce Najświętszej, zawierzyć się jej na 120%. Piotr Orstkien, czyli Tomek Radiszewski, zespół 54, tytuł płyty. Bartolo Longo to oczywiście tytuł nagrania. Na 8 z 9 Gabi Blacha, Istota. Piękny utwór, zanim istota wybrzmi w większym fragmencie, to my będziemy pozdrawiać teraz serdecznie. Pan Michał pisze: pozdrawiam wszystkich i słucham pięknych melodii. Słucham i pozdrawiam Janusza Inewańskiego, życząc zdrowia i poświadczam, że pięknie śpiewał w Węgorzewie mimo chorobowych przeciwności losu. I tutaj zdjęcie nawet mamy Janusza na fanpage'u od pani Ani. Pani Ani, dziękujemy, pozdrawiamy panią serdecznie. Pan Krzysztof pozdrawia, pozdrawiamy panie Krzysztof. Pan Dariusz z oceanu, pozdrawiamy i zapraszamy do duchowej adopcji dziecka poczętego z modlitwą, pokój i dobro. Panie Dariuszu, proszę pozdrowić grupę ProLife, Kolbę, Mississauga. Jesteście bardzo dzielni. Ta modlitwa pod klinikami aborcyjnymi, która zatrzymuje najgorsze, zatrzymuje śmierć, zatrzymuje grzech. Jesteście fascynująco fantastyczni. Nie wiem, jakich słów użyć, żeby oddać to, jak pięknym i wspaniałym jest to, co robicie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie formacje ProLife w kraju i za granicą w tej chwili. I nie tylko w tej chwili. Tu z Jasnej Góry, jasnym światłem, drodzy Państwo. Oaza Chorych Niepełnosprawnych. Pozdrawiamy Was pięknie. I słuchamy. Istota, Gabi Blacha.

Gabi Blacha, istota tylko potrzebuje miłości, tylko potrzebuje kochania. A zatem kochajmy tych, którzy przychodzą do nas, którzy są z nami, którzy odchodzą od nas, kochajmy pełnią miłości, którą daje nam Jezus Chrystus. Gabi Blacha, istota z płyty Okamgnienia na 7, na 6 Anti-Babylon System. Myślę, jesteśmy w temacie. Jak najbardziej tak. Mamo, obronione 6.

Anti-Babylon System, utwór Mamo na szóstym obronionym, można powiedzieć z życiem obronionym, i tak niech będzie, Mamo. Anti-Babylon System z płyty Getsemani, to było miejsce szóste, jako się rzekło, na piątym Chłopcy z Placu Broni, Mój Przyjacielu B.

0: Mój przyjaciel UB, Janusz Janina-Iwański, chłopcy z Placu Broni. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie Janusza, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. A z nami Delfina, Małgorzata, Oaza Chorych Niepełnosprawnych, Basia, Tomasz, Urszula, Michał, Anna, Małgorzata, Krzysztof, Artur, Brunon, Ewa, Aleksandra, Armin, Dariusz, Alina, BC, Lucyna. Serdecznie Was pozdrawiamy. Super, że jesteście tak licznie obecni. Na czwartym, na szarym złocie, ksiądz Adam Ulatowski i Heres wyrywany z niewoli. Jestem pewien.
1: Jestem pewien, jesteś obecny w tym białym chlebie. Jestem pewien, co? Jestem pewien.
2: Moja dusza skrzydłami trzepocze, chciałabym się stąd wyrwać. Oczy ku górze wznoszę, a świat ciągle...

0: publiczności.
1: Ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli, jestem pewien, na szarym złocie w tym tygodniu, a na podium, proszę bardzo, po raz pierwszy zespół AKB z utworem Przemiany otrzymuje brązowy medal. Gratulujemy!

Są przemiany i przemiany z zespołem AKB trafiły już na podium brąz. Pozdrawiamy serdecznie Świnoujście, stamtąd pochodzi AKB. A teraz srebro, proszę bardzo, z brązowego na srebrne Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan tutaj. Pozłacamy zdecydowanie, nawet nakładamy jeszcze platynę na to srebro, bo tylko jest jeden Jezus Pan.

0: Bo tylko jest jeden Jezus, Pan. Golec u orkiestra fantastycznie do słów Zbigniewa Książka. Pozdrawiamy Zbyszka. Serdecznie pozdrawiam panów redaktorów i życzę dużo zdrowia panu Januszowi. Pani Teresa, dziękujemy za te pozdrowienia. A my serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy słuchają nas przez Radio Jasna Góra. Tutaj powstaje lista i suplement do niej. Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i witamy serdecznie na antenie Łukasza Jaszczuka, Porozumienie. Witaj, Łukaszu.
1: Witam serdecznie, witam Darek, witam słuchaczy.
0: Wiesz co, jak zaczyna grać Porozumienie, ten utwór, to rzeczywiście ten majestat tych wszystkich instrumentów, tego anturażu, tego montażu, nie wiem czego jeszcze, masteringu, tych głębokich dźwięków niskich sprawia, że po prostu rzeczywiście mamy takie uczucie, jakby właśnie wkraczał na arenę, chociaż poprzez ten utwór, bo wiadomo, że tak czy inaczej, czy my sobie to uświadamiamy, czy nie, to Chrystus i tak jest królem. Warto wejść w relację z Nim jako królem. Wtedy mamy szczęście relacji z Nim i spoglądania Mu w oczy poprzez Ewangelię, sakrament Eucharystii, pokuty i pojednania. Wtedy mamy z Nim istotowy, że tak powiem, kontakt. Zwłaszcza w Apokalipsie mamy to tak wyraźnie. Król królów, Pan panów. Fascynująca sprawa. No ale właśnie, w tym utworze też sporo na temat tego, że to myśmy pobłądzili i on musiał to wszystko wziąć na siebie. To niezwykły król. Za chwilę nam wszystkim opowiesz, jak też utwór powstawał, jakie jest jego przesłanie. Już tutaj wiele powiedzieliśmy na ten temat i sam utwór oczywiście się broni w treści, ale przyjmij to, no to złoty gong dla zespołu Porozumienie. Podziel się ze wszystkimi członkami zespołu właśnie tym najwyższym trofeum listy przebojów muzycznych. Darek, wygrywacie notowanie 1269. Prosimy, złoty gong. No i twój komentarz, Łukaszu, słuchamy cię z uwagą.
1: Przede wszystkim gong w naszym stylu z dobrym przesterem. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Dziękujemy za głosy. Tak jak wspomniałeś, Darek, siłą tego utworu jest tekst, jest słowo. Słowo, które jest z proroctwa Izajasza, pieśń sługi Jahwe, cierpiącego sługi Jahwe, który nas ratuje.
0: Tak.
1: I w zasadzie możemy tu zamknąć. I drugą siłą chyba tego utworu jest kontekst, w jakim on powstawał, dlatego że zarys tej pieśni powstał podczas COVID-u, kiedy w zamknięciu w trzy osoby nagrywaliśmy na kamery głoszenie dobrej nowiny u nas w Bazylice w Parczewie.
0: Nie poddawaliście się.
1: Nie było jak. Potrzebowaliśmy życia.
0: Jasne.
1: Jakoś tego życia
0: fantastycznie
1: szukać.
0: Tak.
1: I wtedy była potrzeba też zrobienia muzyki do tych kazań, do tych homilii. I rzeczywiście Pan Bóg podarował nam i numer, i podarował nam i tekst, i podarował nam sam klimat piosenki, bo było ciężko, było mroczno, było ciemno, no, nagrywaliśmy to nocami, żeby rzeczywiście tam nie prowokować żadnych kontroli i niczego. I widocznie chyba wszystko się skumulowało w tej pieśni, bo potem, kiedy 3 lata później weszliśmy do studia, żeby rejestrować tą pieśń, to rzeczywiście wszystko w tej pieśni jest z jednej strony takie ciężkie i gongowe i jest, ma dużo przestrzeni, natomiast no, wiem, że sam koniec tej pieśni daje bardzo dużo nadziei. I my czuliśmy nadzieję przede wszystkim, grając tą drugą część, kiedy tam śpiewamy, że On wszystko bierze na siebie, że On nas ratuje, że każdy nasz grzech, ból, naszą słabość on bierze, więc jesteśmy uratowani, nie?
0: Tak. Tak, tak. Jeszcze mam skojarzenie z Apokalipsą z 19 rozdziału, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. No tak. Rzeczywiście, to jest potęga, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. No, to jest potęga i rzeczywiście ona się objawi. Objawia się krok po kroku, ale w momencie paruzji wszyscy go ujrzą i rzeczywiście, no, nie będzie to tamto. Po prostu stanie każdy przed prawdą.
1: Modlimy się, żeby być na tym miejscu, co trzeba.
0: No tak, no, ale On nie zostawia nas samych, bo przecież rozgrzesza nas w sakramencie pokuty i pojednania rękami swoich kapłanów. Daje nam swoje ciało ze stołu eucharystycznego też za posługą kapłańską. Więc On nie zostawia nas samych. To u Jana, gdzie mamy powiedziane, idę przygotować wam miejsce, to jest bardzo dynamiczne przygotowywanie miejsca. To są właśnie w tej tradycji żydowskiej to przygotowywane mieszkanie, do którego się tam odwołuje Chrystus w rozdziale 14 Jana, to jest moment zaślubin, gdzie Pan Młody przyjmuje Panią Młodą do siebie. Więc rzeczywiście to jest bardzo intymna relacja duszy z Chrystusem, człowieka z Chrystusem, i On we wszystkim mu pomaga. Budujemy razem ten dom. Oczywiście On jest głównym konstruktorem, On jest tym, który nas oczyszcza, obmywa, który wprowadza nas w te salony i komnaty krok po kroku, ale to wszystko ma charakter dynamiczny, więc to rzeczywiście jest Pan Panów, Król Królów.
1: Amen. I fundament.
0: Tak jest. Powiedz jeszcze, co słychać w zespole Porozumienia, jak się rozwijacie, bo wiem, że się rozwijacie, troszkę zmieniliście styl.
1: Tak. Dorośliśmy do tego, żeby nie grać bardzo, bardzo głośno, albo inaczej, nie grać hałaśliwie. Głośno lubimy dalej grać. Natomiast od kilku lat już służymy w uwielbieniu najmocniej, jak potrafimy, na bardzo wielu różnych wydarzeniach, począwszy od cyklicznych wydarzeń w Parczewskiej Bazylice, gdzie naprawdę od A do Z oddajemy się służbie. I potem, co tu dużo gadać, Pan Bóg też daje nam, pozwala nam też owocować na inne miejsca, więc jeździmy, mamy zawsze dyspozycję, koncerty gramy dalej, i koncerty i uwielbienia gramy dalej z tą samą energią od 20 paru lat. Teraz przygotowujemy 7 nowych pieśni.
0: Pięknie.
1: Są już nowe, są już zarysy, są już teksty, bardzo dobre nam teksty Pan Bóg podarował. I myślę, że na jesień będziemy publikować, będziemy się dzielić ze światem.
0: To czekamy.
1: To
0: czekamy. Łukasz Jaszczuk, Porozumienie. Wygrywacie listę 1269. Żegnamy się razem. A zatem Dariusz Ciszewski przed mikrofonem i Marek Łuszczyński, który program realizował, oraz triumfator gość, czyli
1: Łukasz Jaszczuk. Dziękuję serdecznie.
0: Porozumienie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg wam błogosławi.
1: Amen. Błogosławimy też. Trzymajcie się.
0: Cześć. Z Bogiem.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
2: Radio Leśne. Brzeg. Sek. 94 FM.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Brzeg 94 FM.

0: życia bardzo.
1: Cię nie rozumiem. Mama była, Piotrek był.